0: Promuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Słuchajcie, Note Radio.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Note Radio.

0: Sam Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Nord Radio.
1: Słuchacie Nord Radio.
8: Nord Radio.
4: Nord Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie. Nowość na antenie No Trade Radio. No Trade Radio. No Trade Radio.

0: Kasia Marona.
1: Cześć, tu Kolorofonia.
2: Jest Dominika, witam was serdecznie.
3: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski, zespół Piąta Rano.
4: Słuchacie Note Radio.
1: Słuchasz Note Radio.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Tomański.
0: Note Radio. Hello.

Node Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: nagrania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.
1: Jakbym zjadł mentosy,

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Dlaczego słuchasz Node Radio?
4: To jest lepsze niż inne.
5: Podarek gra nasze rytmy.
6: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
7: Bo kocham Dariusza i
8: uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
9: Ja słucham radia Node every day.
6: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim, pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
10: I tę wspaniałą muzykę, jaką wydajecie, Node Radio, baby! Yeah!

0: Wieczorów na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11. Zaprasza Darek Faryna.
1: Słuchacie Note Radio.

0: Hot Radio.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam.

0: Promuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-8888-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Najnowsze hity.
3: Najnowsze hity.
2: Note Radio.
4: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla Ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby Ciebie disować.
5: No co, Majo, jedziemy z nim?
4: Jedziemy.
5: To jedziemy.

0: może w końcu usiąść do dźwięczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki dzwonić do radia, domawiać piosenki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radio.
1: Magiczne zdanie jest, że Alexa Open Note Radio.
0: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.
2: Siemano, cześć, tu Marsal.
3: Z tej strony pan Savian.
4: Siemandero, z tej strony Kaktus.
5: Cześć, to duet Calvin Remy.
6: Z tej strony Sztos.
7: Z tej strony Paweł Nowator.
8: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Nude Radio.
3: Nude Radio.
7: Nude Radio.
8: Nude Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Po reklamie. Nowość na antenie No Trade Radio. No Trade Radio. No Trade Radio.

0: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski, zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Node Radio.
1: Słuchacie Node Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
4: Halo, halo, tu Londyn.
5: Hej, hej, hej.
6: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
4: Mogę już?
7: Nie pamiętam.
8: A jak się bawisz?
4: Raz, dwa, trzy, no.
7: Fajnie.
4: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
9: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
10: Node Radio.
11: Ze słonecznego Slau.
12: Wiem, że dobrze i do następnego.
13: Node Radio.
14: Tylko z tobą u twojego boku.
4: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: najlepszą house'ową próbę dźwięku Do Not Radio o 8 p.m.
1: Note Radio.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Po reklamie.
0: Najnowsze hity w Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Po godzinę może ciągnąć na jakieś piwo.
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z Radiem Not przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
2: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
0: Musi mieć ostatnie słowo.
3: Nie, Karol, daję ci głos.

Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia! Pa, pa!

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Neut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Neut Radio. To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoni lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
0: Po reklamie.
3: Nowość na antenie Note Radio. Note

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze, z

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Najlepsze przeboje ostatnich lat w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.
1: Górniczo-hutnicza orkiestra dęta.

0: Milky Man. You know the Opa says, uważaj na Wilki Man. You know the Opa says, uważaj na Wilki Man.
1: I to jest założenie. Zgapiłeś.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Note Radio. Chciałam.

0: Najnowsze hity w Note Radio.
1: Najnowsze hity w Note Radio.
2: Z tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.

0: Promuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Po reklamie.
3: Siemaneczko, z tej strony Tassem Crew.
4: Cześć, tu Zosia.
5: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
6: Z tej strony Kasia Marona.
7: Cześć, tu Kolorofonia.
8: Z tej strony Lika, witam Was serdecznie.
9: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
10: Cześć, tu Ksana.
2: Słuchasz Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.
2: Note Radio.

Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.

0: Kasia Marona.
1: Cześć, tu Kolorofonia.
2: Jest Romelika, witam was serdecznie.
3: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
0: Słuchacie Note Radio.
1: Słuchasz Note Radio.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Poranek w Noc Radio.

0: Dlaczego słuchasz Noud Radio?
1: Bo jest lepszy niż inne.
2: Podarek gra w nasze liczby.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Noud Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Noud every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze słowo. To były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: Bo tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Noud Radio, baby! Yeah!

Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Noc Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz. Hello.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888888 020. Z nami dotrzesz na czas.
0: Po reklamie.
4: No Trade Radio.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Siemano, cześć, tu Marsal.
3: Z tej strony pan Savian.
4: Siemandero, z tej strony Kaktus.
5: Cześć, to duet Calvin Remi.
6: Z tej strony Sztos.
7: Z tej strony Paweł Nowator.
8: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Domański.
1: Note Radio. 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Note Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: Reklama. Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoni lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
1: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Po reklamie.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Pogoda w Note Radio.
1: Słonecznie o poranku. Ciepło, no tu względnie. Zaledwie 8 stopni pokazują termometry w stolicy Wysp Brytyjskich. Według informacji meteorologów cieplej jest na południu i południowym zachodzie. Tam nawet do 10. Mowa o Plymouth, mowa o okolicach Bristolu. W Londynie dziś maksymalnie niestety tylko do 13 kresek. Takie są zapowiedzi synoptyków w związku z napływającym z północnego wschodu silniejszym wiatrem, który przynosi ze sobą te arktyczne, zimne powietrze. Dobra wiadomość jest taka, że do końca tygodnia padać nie powinno. Te chmury co prawda będą występowały dzisiaj, również w okolicach godzin popołudniowych zasłonią ten błękit nieba, który występuje o poranku, ale nie powinno z tych chmur pokapać ani kropli. Tak wynika z raportu. Jutro maksymalnie do 15. Szanse na przejaśnienia podobne do dnia dzisiejszego, więc nie będę mówił, że będzie tragicznie, po prostu będzie średnio, jeżeli chodzi o te prognozy pogody. Cieplej na pewno zrobi się w piątek i sobotę, wtedy też temperatury zbliżą się w okolice 20 kreski, a to oznacza, że weekend będzie względnie pogodny. 15 km na godzinę w tym momencie to średnia prędkość wiatru napływającego do Londynu. Jeżeli chodzi o ciśnienie, to tutaj mamy stały poziom 1013 hektopaskali.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.
3: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
4: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
5: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak, jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak, jak chcesz. Hello.
1: Kalendarz mówi jedno, no ale głowa mówi drugie. Dzień bez diety to święto, które można obchodzić 6 maja. Dlaczego mówię można? No bo nie każdy na przykład chce i pilnuje się, aby ta dieta w szczególności o poranku pasowała do całego dnia i harmonogramu tego naszego żywieniowego. 6 dzień maja? Witam serdecznie o poranku, witam w szczególności Bartłomieja, Filipa, Franciszka oraz Jakuba, czyli dzisiejszych solenizantów. Dziś również obchodzimy Światowy Dzień Gwardii Szwajcarskiej, czyli tych, którzy ochroniają w Watykanie papieża. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To również dzisiejsze święto, które wypada 6 maja. Jestem ciekaw, jak wy dbacie o bezpieczeństwo drogowe, jak dbacie o bezpieczeństwo dobrej diety. Bo to również pytanie na naszym Facebooku. Zachęcamy do wzięcia udziału w dzisiejszej porannej zabawie. Jaką potrawę możesz jeść niezależnie od godziny i dnia i postanowień? Zapraszam serdecznie. Facebook note.radio. Zapraszam również do telefonów, jak zawsze. Miło usłyszeć wasze poranne głosy. 0785 142 7000 z Polski. 22 26 62 141. Zaczynamy środowy poranek.

0: Dzisiejszy poranek bardzo rześki, chociaż dla niektórych może bardzo męczący, w szczególności dla fanów zespołu z Londynu. Mowa o Arsenalu, który po 20 latach przerwy pojawi się w finale Ligi Mistrzów. Wynik zespołu Michaela Artety w obecnej edycji tych rozgrywek jest naprawdę imponujący. Kanonierzy zapisali się w historii Champions League i przy okazji pobili klubowy rekord. Jeden gol w rewanżowym spotkaniu wystarczył, aby Arsenal mógł cieszyć się z awansu do wielkiego finału Ligi Mistrzów. Bohaterem kanonierów został Bukayo Saka. Drużyna z Londynu nie przegrała żadnego z 14 spotkań w obecnej edycji Champions League. Jest jedynym zespołem w historii Ligi Mistrzów, który może pochwalić się takim wyczynem. Spośród poprzednich 43 przypadków nikomu wcześniej nie udało się zachować miana niepokonanego w przynajmniej 14 meczach. To jest pierwszy finalista. Arsenal jako pierwszy melduje się w finale. Ale dziś oczy piłkarskiego świata, w szczególności w Europie, będą skierowane w okolicy Allianz Arena w Monachium. Tam Bayern podejmował będzie rywala Paris Saint-Germain, który będzie musiał utrzymać zwycięstwo z pierwszego meczu, a pierwszy mecz zakończył się, przypominam, wynikiem 4-5 dla Paris Saint-Germain. To oznacza ciężko, było dużo pracy dla Bayernu. Czy się uda, tego dowiemy się dziś po godzinie 21.30. Ja zachęcam Was do zabawy. Jeżeli Wy znacie swojego faworyta, to zapraszam do komentarzy. Bayern czy Paryż będzie rywalem Londynu w finale Ligi Mistrzów, który odbędzie się w Budapeszcie? 0785-142-7000. Tu również zachęcamy do komentarzy.
1: Słuchacie Road Radio.
0: 7 minut po 8 przed nami Opał i Gips, a w tej godzinie jeszcze Mike Posner, Lady Gaga, Dexo czy Offenbach na antenie Road Radio.

0: 26 minut po godzinie 8 poranek z Note Radio. Na antenie Note Radio to poranek z dobrą dietą. Kolonko na kapuście zasmażanej. To dzisiaj alternatywa na postanowienia w formie utrzymania diety. Dziś dzień bez diety. Tak, jest takie święto, w szczególności skierowane do tych, którzy o dietę dbają. Zachęcam was do tego, aby komentować. I jeżeli jest taka opcja jednej potrawy, którą dziś warto by było zjeść, a której nie jecie przez całe miesiące, dni, czy nawet lata, to pochwalcie się z nimi. Komentarze pod postem na naszym Facebooku. Dzień bez diety, 6 dzień maja.
1: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Dzień bez diety to nie jest dzień bez korku. W sumie nie wiem, czy takikolwiek by był możliwy, jeżeli chodzi o Londyn w ciągu najbliższych minut. Trudna sytuacja dla kierowców w okolicy północnego Londynu, w okolicach Woodford, w okolicach Walthamstown, Tottenhamu i Edmonton, do tego New Southgate. Czyli odcinek na długości prawie 10 mil jest w tym momencie mocno zakorkowany z uwagi na problemy w okolicach ronda Great Cambridge Roundabout, czyli łącznika 10 A406, uważajcie, tam nawet do pół godziny albo i więcej będzie trzeba odczekać, próbując przedostać się z okolic Walthamstown w kierunku North Finchley. Problemy na A40 w okolicach Northolt, dodatkowo utrudnienia na M4 niedaleko lotniska i okolic dzielnicy Brentford, M25. Tutaj zakorkowany raport. Raport o korkach w okolicy Watford. Uwaga, wypadek zablokował jeden z pasów przy dojeździe do łącznika z M1. Utrudnienia również w okolicy zjazdu z M40. To zjazd 16. Tu również korkuje się M25 na wysokości Uxbridge. Remont zablokował M25 w okolicach zjazdu numer 15. Tam według szacunków drogowców nawet do pół godziny dodatkowego czasu oczekiwania. Na południowym zachodzie niestety nie mam dobrych wiadomości dla kierowców M25. Podróżujących M25, wypadek niedaleko Chertsey spowodował zamknięcie dwóch pasów w okolicy między innymi wspomnianej miejscowości niedaleko zjazdu z M3, ale korek rozciąga się aż od zjazdu z M23, czyli długość kolejnych 15 mil. Jeżeli chodzi o metro, tu mam dobrą wiadomość i bardzo dobrą wiadomość, bo wszystkie linie jeżdżą zgodnie z rozkładem.
1: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
2: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas. No Trash Radio.

0: Sophie Alex Baxter na antenie Note Radio o poranku. 25 minut pozostało do godziny 9. Tymczasem brytyjskie siły policji rosną w siłę. W obawie przed nasileniem się ataków antysemickich do londyńskiej społeczności żydowskich zostanie wysłanych dodatkowo 100 policjantów według, jak cytuję nazwy, bardzo silny policjantów. Policja metropolitalna poinformowała, że nowy zespół do spraw ochrony społeczności pomoże, cytuję, stawić czoła najwyższym poziomom przestępstw nienawiści, a także poważnym zagrożeniom terrorystycznym, wrogim zagrożeniom ze strony publicznej, opinii publicznej. Tak wynika z najnowszych zapowiedzi. Dotyczy to podwójnego ataku, dotyczy i kieruje się to w ramach zeszłotygodniowych ataków, m.in. w Golders Green, który potraktowany jest jako akt terroryzmu, a także podpaleń żydowskich karetek pogotowia i muru pamięci z 7 października. Komisarz Policji Metropolitalnej nazwał falę ataków pandemią antysemityzmu i stwierdził, że potrzebnych jest 300 dodatkowych funkcjonariuszy policji, aby walczyć z rosnącą plagą wspomnianego syndromu antysemityzmu. Ja jestem ciekaw, czy kiedyś ktoś w ogóle zastanawiał się, ile telefonów zginęło na ulicy i jakoś nie zwiększono sił.
1: Note Radio. Słuchajcie nas w aplikacjach na urządzenia mobilne Amazon Alexa. Note Radio.
0: MSW w Wielkiej Brytanii przeznaczyło na owe działania 18 milionów funtów, a kolejne 4 będą dostępne w ramach grantu dla żydowskich dzielnic, tak dodatkowo, aby uzupełnić wiadomości z wysp. Jestem ciekaw, jak wy reagujecie na takie donosy, też newsy z brytyjskich i londyńskich ulic. Zapraszam do telefonów.

0: BTS na antenie Nord Radio Swim, czyli koreańska, jeżeli się nie mylę, kapela. Grupa, która zawojowała rynek azjatycki, jeżeli chodzi o muzykę popową, albo jak kto woli K-popową. Tu w Londynie również, co świat, możecie być świadkami, jeżeli chodzi o utwór, który pojawił się za sprawą naszych słuchaczy. Jedna z propozycji do Note 20, ale zachęcam, możecie jeszcze wysyłać więcej tych propozycji na ten utwór. A kto wie, może przy okazji kolejnego notowania ten utwór zagości również w naszej wielkiej dwudziestce listy przebojów Note 20. Tymczasem 14 minut do godziny 9. Zapytamy naszego słuchacza Krzysztofa, czy ty czujesz się bezpiecznie w Londynie? Dzień dobry.
1: Wiesz co, powiem ci, dzień dobry Darku, dzień dobry słuchaczom. Staram się tam nie być, ale...
0: Ale z czego to wynika? Z bezpieczeństwa czy innych aspektów, jeżeli chodzi o metropolię?
1: Innych aspektów. Po prostu nie ciągnie mnie tam, o tak. Jeżeli jestem tam, to może powiedzieć, tego nie widzę, no bo jestem raz na ruski rok, no to ciężko to zauważyć, ale mam znajomych, którzy tam są od lat, można powiedzieć, bawią się tam, może nie tyle, co mieszkają, co bawią się. I powiem ci, że no ogólnie to tam jest, ale to bardziej, tak jak ty mówiłeś, takie bardziej złodziejstwo, bardziej takie... No niestety, widzisz, zlikwidowali policję tam dawno temu, przecięli KAT.
0: Przez ostatnie lata obserwujemy, tak, i to są dane już oficjalne, policja metropolitalna została obcięta we funduszach do granic możliwości. To spowodowało, że coraz częściej byliśmy świadkami kradzieży na ulicach, telefonów i nie tylko. Rowery to był, no, jest to dzisiaj produkt gorący, do tego, no, akcje związane z nożownikami, którzy paradują po ulicy, nikt sobie z tym nic nie robi, a tu wystarczyły dwie karetki, jeden pożar i już ogłaszamy wszem i obec, że będzie bezpieczniej, bo przeznaczamy 14 dodatkowych milionów funtów.
1: To powiem ci, to jest bardzo trochę przesadne w tym momencie. Uwagi na to, że tu jest Żydów mieszka w K.
0: No to z czego wynika taka łatwość rozdawania pieniędzy publicznych, jeżeli chodzi o jedną grupę etniczną, a dlaczego na przykład nie jest to kierowane do ogółu mieszkańców?
1: Tej grupy etnicznej jest około 300 tysięcy tylko w Wielkiej Brytanii. Więc jeżeli pójdziemy tym tropem, to...
0: To prawie tyle samo, co Polaków na jednej z dzielnic Londynu.
1: Wyjechało. No, można powiedzieć wyjechało, bo tyle wyjechało prawdopodobnie. Było około miliona, tak? Zostało około tam 760 tysięcy to ponoć, o ile to prawdy. Ale mniej więcej tyle zostało, tak? No to widzisz. No niestety, niektórzy mogą robić wszystko i cały świat nic nie robi z tym.
0: Poszukiwanych jest 100 silnych pracowników. W większości mowa o mężczyznach. Czy ty czujesz się silnym, taką postacią, która mogłaby dołączyć do specjalnej jednostki? Metropolitan Police?
1: Wiesz co, tutaj mówimy chyba o dwóch różnych rzeczach teraz w tym momencie. Jeżeli mówimy o policji, to jest jedno, a jeżeli mówimy o, w cudzysłowie, o jakimś padronie śmierci, który ma potem stanąć na kogoś, kto robi straszne rzeczy, tak naprawdę ktoś może zginąć tylko dlatego, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, tak naprawdę.
0: No jak każdy, który chyba doświadcza jakiegokolwiek przestępstwa, tak mi się wydaje.
1: No, w tym momencie to po prostu, no to ty jesteś taki, można powiedzieć, świadomy strażak, tak? Strażak wie, że idzie do ognia, on będzie szedł w ogień, a on będzie musiał iść w ogień, tak? A ty tak naprawdę idziesz, mówiąc, no ja idę tam tylko ochraniać, tak? Pilnować komuś, zwrócić uwagę, nie rób tego, nie rób tamtego. A tak naprawdę masz ten ryzyk, który jest bardzo wysoki wtedy, tak? Jeżeli chodzi mi konkretnie o tych ludzi.
0: No nie ma co ukrywać, pracownicy...
1: Społecznościowych i nie tylko media społecznościowe, ale też i politycy, dużo polityków. Bardzo dużo polityków na całym świecie. Nie mówię o Polakach, nie mówią o nas antysemiści. Mówią już właśnie wyraźnie, co to robi Netanjahu i cały Izrael, to jest bardzo, bardzo złe.
0: No nie...
1: Trzeba być głośno i wyraźnie.
0: No dobra, no trzeba to mówić głośno i wyraźnie, ale jak sobie to mówić, skoro na przykład brytyjskie prawo zabrania mówić źle? Bo nie wiem, czy wiesz, powstało całkiem niedawno nowe prawo, które mówi i zabrania aktywności grupy, która dotychczas mogła demonstrować swój brak zgody na działania na przykład Izraela, jeżeli chodzi o Strefę Gazy. Dzisiaj jakiekolwiek skupisko ludzi jest traktowane jako no coś, co nie powinno występować na ulicach Wielkiej Brytanii. To teraz zapytam. Czy jeżeli ty będziesz sprzeciwiał się przeciwko jednym, to ktoś powie, ten drugi ci powie, że ty tego robić nie możesz i to jest zgodne z prawem. To jak to wyrażać? Jak wyrażać swoje emocje? Nie sądzisz, że rząd Wielkiej Brytanii trochę pomógł w tym, co dzisiaj dzieje się na ulicach? Niestety, bo nie ma co ukrywać. Ja nie pochwalam takich zachowań, jeżeli chodzi o latanie z nożem, żeby nie było. Czy też podpalaniem karetek. No to też nie jest to element, który on powinien występować, nie sądzisz?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To jest frustracja ludzi, którzy po prostu nie mogą zademonstrować tego w normalny sposób, jak chwilę powiedziałeś. Znaleźli paragraf na to, że jakieś tam uczestnictwo będzie podciągane jako to terroryzm, tak? W tym momencie człowiek, który miał demokrację, nagle jej nie ma.
0: Wierzysz w demokrację?
1: Nie ma. Nie wierzę. Ja nie wierzę. Tego nie ma, tak? Tylko chodzi o to, o samo przejście. Niby masz jakiś kodeks, masz jakieś prawo, a okazuje się, że to prawo jest zmienione pod kogoś.
0: To co ty byś proponował, jeżeli chodzi o zmiany? Jak byś zmienił ten kraj miodem i mlekiem płynący, który od wielu lat nawet wyszedł z jednego, wlazł w drugie. Dzisiaj się zastanawia też, czy nie wrócić do tego pierwszego. Wiesz, o czym mówię? Jesteś z nami?
1: Tak, jestem. Tutaj wiesz, to daleko to już zaszło, tak?
0: No będzie szansa się wykazać już 7 maja, czyli w najbliższy czwartek. Już czwartek, czyli jutro. Można wziąć udział w wyborach lokalnych przedstawicieli. Czy ty masz swojego lokalnego przedstawiciela u siebie tam na wsi?
1: To powiem ci, że nie, bo było... każdy mówi to samo. Za każdym razem to samo. Obiecują... A niego nie robił.
0: No i tutaj zadam ci takie pytanie. Czy to nie paradoks, że my za leniwi jesteśmy, żeby wyszukać swoich przedstawicieli, a zazdrościmy tym, którzy mają swoich przedstawicieli w rządzie i dostają dodatkowe granty na to, żeby zabezpieczać swoje ulice?
1: Tu nie chodzi o to. Bo ty nawet będąc tam, jak są właśnie te takie wybory, jest powiedziane, będzie to i tamto. Tylko nic nie jest zrobione. Tutaj ten kraj chyba jak i Polacy. To jeden drugiemu nie pomoże. A inna religia to robi. To się dzieje z każdym jednym urzędem.
0: No to może to trzeba zmienić, Krzysztofie, nie sądzisz?
1: To obejmuje.
0: Bo jeżeli będzie, że tak powiem, pospolite ruszenie, to może się okazać, że warto mieć swojego przedstawiciela, który będzie dbał o grupę etniczną Polaków.
1: Widzisz, za daleko zejdziemy, ale są tacy ludzie...
0: Nie, ja staram się, że tak powiem, wiązać koniec końcem, żeby to było, że nie jesteśmy nastawieni, przeciwko tym czy tamtym, bo zaraz będziemy uznani za skrajnie jakąś, terrorystyczną opcję radiową. A nie o to chodzi. Po prostu szukam alternatywy, jak można to zmienić. Według mnie to jest to sposób, czyli wybory, które zbliżają się, do których mamy prawo jako mieszkańcy Wysp Brytyjskich, aby oddać swój głos. No oczywiście, często zastanawiamy się, kto i jak zrobi nam dobrze czy gorzej. No ale taka opcja jak wybory i wzięcie w nich udział, to jest jednak część tego, co my nie robimy. Oni o to dbają i zadbali chyba przez wiele lat do tego stopnia, że dziś widzisz, rząd brytyjski lekką ręką wydaje 18 milionów funtów i obiecuje kolejne 4. Nie chciałbyś takiej obietnicy? Na przykład na budowę nowej polskiej szkoły, czy też nowego polskiego ośrodka, który już dawno, że tak powiem, pachnie poprzednim polskim ustrojem.
1: Obietnica może być. W jedną stronę idzie obietnica, a w drugą idą konkrety, tak? Bądź pewny, że ten konkret, który został powiedziany, te 18 plus 4, to wiesz o tym, że to będzie, tak? A u ciebie, jeżeli ty będziesz chciał to chciał to zrobić, nie dostaniesz tych pieniędzy.
0: No to co zrobić, żeby zrobić?
1: Marcheweczkę na kiju.
0: To jest pytanie klucz. Co zrobić, żeby zrobić? No co zrobić, żeby zarobić? Proste. Proste pytanie. No chyba trudniejsza odpowiedź.
1: Nie, to jest bardzo trudne, wiesz?
0: Nie będę cię męczył, może ktoś inny ma ochotę się wypowiedzieć na ten temat. Oczywiście, słuchajcie, to nie jest antysemickie radio, nie? Żeby nie było. My po prostu patrzymy w temat związany z absurdami, które dzieją się na wyspach, bo nawet rodowici Brytyjczycy nie mają takich ostatnio benefitów, jak osoby z zewnątrz, które no rządzą tym krajem. No nie oszukujmy się, no przecież jest pewno lobby, jedno czy drugie, które już dawno rządzi tym krajem.
1: Oczywiście, że tak.
0: I nie jest to brytyjskie lobby, co ciekawe.
1: No, chyba wiemy jakie. Dokładnie, wiemy jakie.
0: No, to tym miłym akcentem podziękuję za komentarz. Jeżeli masz więcej, no to zapraszam. Zbliżamy się do godziny 9, a to znaczy, że zaraz prognoza pogody i zgodnie z tradycją będę mówił tak, żeby przygotować was na gorsze, ale jest szansa na lepsze. Zgadzasz się z taką formą?
1: Ja uważam, że już idzie na lepsze. Każdy jeden dzień, który będzie, to będzie na pewno lepszy, bo idzie do lata. A tak, żeby już mnie nie przestraszył, wiesz?
0: Szczegóły już za chwilę w No Tradio. Do tego czasu kolory lata od Cleo.
2: Poranek w No Tradio.

0: Pogoda w Note Radio.
1: Zachmurzenie umiarkowane z przejaśnieniami, które rozpoczynają nam ten dzisiejszy środowy poranek. Dobra wiadomość jest taka, że jeszcze przez najbliższe godziny te słońce będzie występowało. Gorsza jest taka, że od północy napływa kolejna warstwa chmur, która przysłoni błękit tego nieba. Ta warstwa chmur związana jest z silnym północnym wiatrem, który napływa również do stolicy, to znak, to powód tego, że ta temperatura maksymalna odbiega od tych, do których już było była szansa się przyzwyczaić. Mowa o tych 20 i więcej stopniowych. Dziś w Londynie maksymalnie do 13. Dziś niestety więcej chmur w godzinach popołudniowych. Dziś również według zapowiedzi jest to najzimniejszy dzień tego tygodnia. Jutro temperatury podskoczą i pokażą sumę 16, a w piątek i sobotę nawet w okolice 20 kreski poszybuje nam ten płyn w termometrach, a jak ktoś ma elektroniczny, no to chyba wiadomo, że tam bez płynu, ale będzie dobrze, będzie ciepło. W każdym bądź razie do soboty, w niedzielę szanse na deszcz bardzo duże. Według zapowiedzi synoptyków koniec, ostatni dzień tego tygodnia i początek przyszłego to dni pod znakiem wilgotnego powietrza i niżu, który przyniesie ze sobą opady deszczu. Szanse na słońce są, ale dopiero w połowie przyszłego tygodnia, niestety. Więc jeżeli chcecie wykorzystać, wykorzystajcie to dziś o poranku, bo ono jest naprawdę miłe i jeszcze przez najbliższe minuty na pewno pomoże nam w zdobyciu witaminy D. Wieje, tak jak mówiłem, z północy za średnią wartością 16 km na godzinę, ale ostrzeżenia od synoptyków są takie, że w ciągu dnia może zwiększyć swoją wartość nawet do 30 km na godzinę. Ciśnienie tu bez zmian na barometrach 1013 hektopaskali.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
0: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak, jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak, jak chcesz.
1: 3 minuty po godzinie 9, dzień bez diety, czyli 6 dzień maja. To święto, które powoduje, że można sobie chyba pozwolić na więcej. Chociaż niektórzy nie mogą. No, ja jestem i należę do takiej osoby, ja bardzo bym chciał, ale zdrowie nie pozwala. I jestem ciekaw, jaką wy macie alternatywę na to dzisiejsze święto, czyli Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dziś obchodzimy również Święto Gwardii Szwajcarskiej, tak? Do tych, którzy ochraniają papieża w Watykanie, to tych takich kolorowych, jak kto woli. Dziś również obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Na wielu trasach, nie tylko w Polsce, dostaję informację, można dziś zarobić dodatkowe punkty. Więc warto uważać, bo te punkty to nie są punkty na nagrodę, chociaż może ktoś uzna to jako nagrodę, jak zostanie odebrane prawo jazdy. Według najnowszych szacunków w ciągu ostatniego weekendu zatrzymano 35 praw jazdy Polakom, czy też kierowcom na terenie Polski. Nie zachęcamy świętowania tego święta w ten sposób. Dziś również świętujemy imieniny, a tym można w szczególności trzeba. Na pewno bez żadnych ograniczeń, bez żadnej diety. Bartłomiej, Filip, Franciszek oraz Jakub to nasi dzisiejsi solenizanci, którym składam Najserdeczniejsze życzenia was, zapraszam do zabawy. Może ktoś zna osobę, która obchodzi dziś imieniny i chce mu zrobić niespodziankę. Zapraszam do studia 0785142000. Tym, którzy obchodzą swoje urodziny, też zapraszamy jak najbardziej.
2: No Trade Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: A dziś po 10 również zapraszamy do playlisty waszych utworów, które warto zagrać na antenie na Outradio. Tylko podpowiem, że będzie na pewno jedna z nowości od Mroza. A więcej? No to już wszystko zależy od was. Zapraszam do komentarzy na Facebooku, zapraszam również do wysyłania swoich wiadomości prywatnych. Tych na WhatsAppie, tych na Facebooku. Można pisać na Instagramie. Zapraszam.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio
8: ze słonecznego Slau.
9: Bijmy się dobrze i do następnego
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: 120 minut, 338 tysięcy tegorocznych abiturientów wybrało język angielski jako trzeci przedmiot obowiązkowy na maturze w 2026 roku. Dziś, właśnie o godzinie 8 czasu londyńskiego, czyli 9 w Polsce, rozpoczęli swoją walkę o najlepsze wyniki, jeżeli chodzi o tegoroczne wyniki matur. Z kolei już po godzinie 14 czasu polskiego oficjalne arkusze tegorocznej matury pojawią się na stronach Centrum Kształcenia Edukacyjnego. Język obcy nowożytny. Z tym przedmiotem równo po godzinie 9 polskiego czasu zmagają się maturzyści. Tak jak mówiłem, zdecydowana większość, bo ponad 338 tysięcy tegorocznych maturzystów wybrała język angielski. Dla porównania, drugi najczęściej wybierany język na poziomie podstawowym to język niemiecki. Egzamin z tego przedmiotu pisze około 3,5 tysiąca osób.
1: Słuchacie Note Radio.

0: Dwa dni zostały, pozostały do weekendu. Jak ktoś dopiero niedawno się obudził, to ten skrócony tydzień powoduje, że wiele zamieszania pojawia się w głowie. Tak przynajmniej wynika z niektórych komentarzy na naszych mediach społecznościowych. Za dwa dni mamy piątek, za dwa dni piątkowa domówka, za dwa dni również nowy Lucid w Node Radio.
1: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
2: Słuchacie Node Radio. We'll be right back.

0: Wiadomości drogowe na antenie na Utredzie. Rozpoczynamy od zamieszania i problemów kierowców w okolicy Elskord. Wypadek na jednym ze skrzyżowań zablokował dojazd od strony Cheesik i Hammersmithu. Według szacunków drogowców do 25 minut trzeba dolecieć, próbując przedostać się w okolicy South Kensington. Problemy również w okolicy Tower Bridge. Tam wypadek zablokował dojazd, płynny dojazd, jeszcze o poranku, przed godziną. Można było płynnie dojechać do Tower Bridge, teraz trzeba odczekać nawet do 17 minut, próbując przedostać się A13 w okolicy Poplar i dalej Whitechapel. Problemy na północy, o nich mówiłem i te powtarzam. Ogromne opóźnienia ze sprawą wypadku, który wydarzył się niedaleko New Southgate i Palmer's Green, spowodował ogromne opóźnienia na A406. Ten korek, długi sznurout, rozpoczyna się już na wysokości Walthamstow, więc warto przygotować się na godzinne opóźnienia. Według najnowszych szacunków 59 minut. Tyle dokładnie trzeba doliczyć, próbując przedostać się północną częścią A406. A10 na północy również zakorkowana. Wiele aut stoi w kilku wielomilowych korkach w związku z zablokowaniem łącznika A10 i A406, dzielnica Palmer's Green dziś o poranku mocno zakorkowana. Problemy również w okolicy Waltham Cross i Waltham Abbey na M25. Zjazd za 10 bardzo mocno zakorkowany. Dobra wiadomość, w metrze wszystkie linie jeżdżą zgodnie z rozkładem, więc zajrzymy trochę w przyszłość. Mowa o najbliższym weekendzie, tutaj zamknięcia, planowane zamknięcia m.in. linii Piccadilly Line na całej długości, Waterloo and City, Lyoness między Kilbourne High Road i London Euston. Dodatkowo zamknięcia, planowane zamknięcia związane z remontem na linii DLR między Lewisham i Stratford oraz Bank Tower Gateway czy Woolwich Arsenal i stacją Bank.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
2: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
3: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
2: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
3: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
2: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
3: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
2: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
3: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
2: oprócz pieniędzy.

Jak się okazuje, nie wszystkie zmiany rządzących wychodzą na te gorsze. Jak wynika z opublikowanego wyniku nowych badań, które pokazują, jak Polki i Polacy korzystają z systemu kaucyjnego. Na kilka miesięcy po jego uruchomieniu wyniki napawają optymizmem. O systemie wie już prawie 100% respondentów, a 82% deklaruje, że z niego korzysta. 63% ankietowanych zamierza korzystać dalej z tego rozwiązania. Jednocześnie prawie 3/4 badanych potwierdza, że system kaucyjny zmienił ich przyzwyczajenia odnośnie segregacji odpadów. O co chodzi? Chodzi o oddawanie opakowań. Z raportu wynika, że system kaucyjny w krótkim czasie osiągnął niemałą, pełną rozpoznawalność. 100% badanych deklaruje, że o nim słyszało, a to oznacza, że bardzo pozytywnie przyjęto nowe rozporządzenie i nowe prawo o zwrocie pieniędzy za tak zwane opakowanie, bo na tym to polega. Coraz więcej osób chwali ten system, który powoduje, że mają szansę oddać to do punktu skupu, niż wrzucić do kosza, a nie daj gdzieś tam na trawę. Skala rozpoznawalności i deklarowanego korzystania pokazuje, że system kaucyjny bardzo szybko stał się częścią codziennych zachowań konsumentów, zauważają specjaliści. Według najnowszych danych 64% Polaków rzadziej wyrzuca teraz opakowania do zwykłego kosza na śmieci. Co prawda jest pewno, ale w szczególności, jak zauważają ankietowani, za mało punktów kaucyjnych, zwrotów, tak zwanych puszkomatów czy butelkomatów, bo z uwagi na ich małą ilość, a popularność, jeżeli chodzi o oddawanie opakowań, powoduje, że wiele osób musi stać w długich kolejkach przed popularnymi sklepami, w których kupują produkty opakowane m.in. w puszki, butelki czy inne plastikowe opakowania. Gratulujemy Polakom. Przyjęło się, można. Ja czekam na takie rozwiązanie tu na wyspach.

0: 12 minut pozostało do godziny 10. Po 10 jak zwykle wasza muzyka. Pojawiło się kolejne zamówienie wiadomości prywatnej. Robert już czeka na swój utwór. Tymczasem prawie 5 tysięcy, ponad 5 tysięcy osób próbuje zasiadać, czeka na oddanie głosu, bo ponad 5 tysięcy miejsc w radach będzie do obsadzenia już w czwartek. Wyborcy w Anglii pójdą do urny. 7 maja odbędą się wybory lokalne w 136 samorządach, w największych miastach kraju i całym Londynie. Wybory odbywają się również w samorządach miejskich i wiejskich, a także w kilku radach powiatowych. Są to największe wybory lokalne od 3 lat, jeżeli chodzi o Anglię, i kluczowy sprawdzian dla wszystkich partii politycznych. W sumie w 136 okręgach wyborczych toczy się walka o 5013 miejsc. Większość miejsc w parlamencie po raz ostatni obsadzono w wyborach w 2022 roku, kiedy ówczesny konserwatywny rząd pod przewodnictwem premiera Borisa Johnsona ustępował Partii Pracy w sondażach i tracił poparcie w następstwie skandalu Partygate, czyli największej imprezie w pandemii, której miało nie być. Znalazło to odzwierciedlenie w wynikach wyborów lokalnych w 2022 roku, których Partia Pracy, Liberalni Demokraci Zieloni odnieśli sukces kosztem konserwatystów. Ponad połowę miejsc dostępnych w tym roku obsadza Partia Pracy, co odzwierciedla obecną siłę w tej partii w Londynie i dzielnicach metropolitalnych, podczas gdy nieco ponad 1/4 obsadzają konserwatyści. Według szacunków tu w dalszym ciągu największe szanse mają główne partie, ale nie zapominają brytyjskie media o możliwości tak zwanego syndromu Farage'a, czyli partii Reform UK, która pnie się w sondażach do góry. Jak zagłosujecie? To pytanie do was.
1: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Noooo! Radio! Dobre dźwięki, dobra fala!

0: Radio.
1: Na ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Pogoda w Note Radio.
1: Pochmurnie. Pochmurno, ale bezdeszczowo, przynajmniej w Londynie, jeżeli chodzi o najbliższe godziny. Aktualnie de facto bardzo błękitne niebo na północy Londynu. Niestety przez najbliższe godziny może się to zmienić za sprawą napływającego z północy niżu, który w okolicach Norwich już daje się we znaki intensywnymi opadami. Tu w Londynie według zapowiedzi synoptyków padać nie powinno. A jak się pojawią te opady, będą to opady bardzo lokalne i bardzo krótkotrwałe. Przez najbliższe dni taka pogoda w kratkę, trochę chmur, trochę słońca. Do końca tygodnia temperatury również będą wzrastać, to jest ten pozytywny aspekt. Aktualnie na termometrach 11 stopni w Londynie, maksymalnie według zapowiedzi synoptyków do 13 w piątek i sobotę, temperatury nawet 20-stopniowe.
2: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która Cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Note Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.
1: Dwie minuty po godzinie 10, więc rozpoczynamy waszą muzykę na antenie Note Radio, czyli wasze propozycje muzyczne przez godzinę w Note Radio. Można zamawiać je między innymi w komentarzu pod postem, o czym mam nadzieję już wszyscy wiecie. Można zamawiać również za pośrednictwem telefonów, o czym mam nadzieję już wszyscy wiecie. 0785142000 to numer do studia. Dziś rozpoczynamy kawałkiem, który pojawił się przed paroma godzinami. Jest to nowość i premiera, utwór, który czekał na to, aby zagrać w Note Radio za sprawą Macieja. Przed wami Mrozu.
0: Note Radio.
1: Nie ma miejsca jak dom. To nowa propozycja od tego polskiego wokalisty. Czy się spodoba? To pytanie dla Was.

Morozu na antenie Note Radio. Nie ma miejsca jak dom. To nowość, która zostanie z nami na pewno na dłużej. To co bardzo dziękujemy Maciejowi, który zgłasza świeżutkie propozycje do tego, aby były grane na antenie Note Radio. Kolejne utwory to również nowości. Jedna z nich to nowość od Don Padre, który proponuje nam Madrugada.

0: Bruno Mars na antenie Nowt Radio, 12 minut po godzinie 10. Tymczasem brytyjskie media informują o tym, że Londyn, no tak jakby statystycznie był bezpieczny. Z danych co prawda wynika, że najmniej i najbardziej dotknięte przestępczością obszary Londynu różnią się istotnie. Na przykład Camden. Tam odnotowano w ostatnim roku prawie 39 tysięcy przestępstw, co odpowiada wskaźnikowi, uwaga, 180 przestępstw na 1000 mieszkańców, czyli praktycznie co drugi mieszkaniec tej dzielnicy popełnił jakieś przestępstwo. Pomimo spadku ogólnego o 9% jest to najwyższy wskaźnik w Londynie poza Westminsterem. Kensington i Chelsea zarejestrowały wskaźnik 150 przestępstw na 1000 mieszkańców. Tu spadek również o 6%. Na Islington osiągnięto pułap 134 przestępstw na 1000 mieszkańców. Najlepiej w rankingu wychodzi między innymi dzielnica Richmond upon Thames, która osiągnęła według wskaźników zaledwie 58 przestępstw na 1000 mieszkańców. Wygrywa Westminster. Tutaj prawie co trzeci, co czwarty prawie mieszkaniec doświadczył bądź był świadkiem przestępstwa. 380 przestępstw na 1000 mieszkańców tylko w 2025 roku.
1: Nowt Radio. Budzimy tak jak chcesz.
0: Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała kolejna dzielnica Londynu po wprowadzeniu zmian. Przypominam, 18 milionów funtów przekazanych zostanie na 100 stanowisk, czy też 100 pozycji policji, która będzie dbała o bezpieczeństwo w okolicach synagog w Londynie. Wracając do tematu głównego, czyli muzyki, zajrzymy do Włoch za sprawą Marioli już teraz.
1: Poranek w Nowt Radio.
2: Ho paura di dimenticare la tua voce un giorno.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być i tak.
4: Z radiem NOT przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
2: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
2: Nie, Karol, daję ci głos.
11: To dzwoni, nie czeka. 0785142 7000 to numer do studia do godziny 11. Po 11 kolejne pogaduchy o klasykach, na które serdecznie zaprasza Krzysztof i Jagoda. My również zapraszamy. Teraz wspólnie z Łotkiem na kolejną nowość o poranku. The Rolling Stones in the Stars przed wami.

0: Wasza muzyka na antenie Note Radio, 29,5 minuty po godzinie 10, już za chwilę kolejny utwór. Tym razem cofniemy się delikatnie w czasie do 2005 roku za sprawą Janusza. Po przerwie Juras i Miodu.
1: Biznes błyszczał niczym diament. Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
3: 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Note Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: To zbyt piękne na antenie, na Outradio, jedyna taka okazja dziś bez Hipnote niestety, ale to jest pokłosie tego, co będzie działo się dziś na stadionie w Monachium. Drugi mecz, który wyłoni drugiego finalistę wielkiego finału, który odbędzie się w Budapeszcie. Mówię o Champions League. Ja mam nadzieję, że wszystkie lodówki już są gotowe. A w szczególności te złote gazowane napoje, bo przecież będzie się działo, patrząc przez pryzmat pierwszego z dwóch meczy, 5-4, 4-5, Bayern musi odrobić straty. Czy mu się to uda? Krzysztofie, jak myślisz?
1: No, teraz już nie ma tego odrabiania strat tak naprawdę. Bo jeżeli to by było odrabianie strat, to by było troszeczkę, gdyby te bramki na wyjeździe liczone, niby podwójne, no to by było po meczu, można powiedzieć, tak?
0: No ale patrząc na dynamikę, już wszyscy, pamiętam ten pierwszy mecz, po pierwszej połowie wszyscy już wieszali psy, no mamy pewniaka na finał, mowa o drużynie Paris Saint-Germain, a tam jednak Bayern, no co, wziął się do roboty, odrobił tę większą stratę, bo tam przecież były straty trzybramkowe w jednym pewnym momencie, z tego co pamiętam.
1: Tak, ale to wiesz co, i tak wygrał Senat, także to czy będzie to Bayern, czy to będzie PSG, tak naprawdę bez różnicy, nie?
0: A jeżeli patrzymy na formę zwycięzcy wczorajszego meczu, no właśnie. Ten mecz no, nie był aż tak dynamiczny, był emocjonujący, w szczególności jeżeli chodzi o decyzję arbitra, nie sądzisz?
1: No tam była ta jedna kontrowersyjny karny, na co zadeptał, tak?
0: No to był jeden z takich no, punktów zapalnych. Po co znowu, pytanie pojawia się w mediach, po co znowu mamy VAR, skoro nie reaguje na tak, no patrząc na powtórki, oczywisty faul na boisku, oczywisty faul w strefie pola karnego.
1: No, nie wiem, no. Mam nadzieję, że to nie jest podobny temat, cośmy rozmawiali godzinę temu, nie? Coś po prostu.
0: W Londynie szaleństwo. Nie wiem, czy widziałeś obrazki północnego Londynu wczoraj w okolicach stadionu Arsenalu.
1: Północny Londyn zawsze jest czerwony, pamiętaj.
0: No był czerwony i to do tego stopnia, że w niektórych miejscach zapaliły się czujniki dymu. To spowodowało alarm w pewnych mieszkaniach prywatnych i lokalnych pubach, o czym informują brytyjskie media. Jak się bawić, to na grubo.
1: Jak będzie wyglądał północny Londyn po wygraniu.
0: Ale poczekaj, bo Bayern również jest czerwony. Ja się zastanawiam, jakby wyglądał Budapeszt podczas finału.
1: Nie wiem, no dwa czerwone kolory, no nic innego nie znalazł jak czerwony chyba, nie? Tak, kojnie. Będzie to jeden kolor tam, tak?
0: Dzisiaj o 20 czasu londyńskiego wszystko się rozpocznie, o 21.30 będziemy wiedzieli, może trochę po, kto awansował do finału, która druga drużyna zmierzy się w tym europejskim turnieju najlepszych drużyn klubowych. A teraz zmierzymy się z muzyką.
1: Muzyką, jeżeli muzyka, no to tak wróćmy do tematu porannego, o tej policji.
0: Myślałem, że mówisz o braku diety.
1: Braku diety? Nie, nie mam tego.
0: Czy ty stosujesz jakąś dietę?
1: Nie wiem, to raczej chyba nie. Ja tam nie normalnie i waga jak była, tak jest.
0: Dzisiaj nie można sobie pozwolić, wiesz? Jak według statystyk dzisiaj można sobie pozwolić na chipsy, kole, lody, cheeseburgera z podwójnym serem. Co jeszcze?
1: Niektórzy taki dzień mają codziennie, więc...
0: No ale dzisiaj już oficjalnie, wiesz, jak ktoś komuś zarzuci, o znowu jeszcze, dzisiaj Międzynarodowy Dzień bez diety, więc sobie pozwalam na więcej.
1: No to takie dni masz codziennie i tak.
0: A później na siłownię.
1: A później na siłownię.
0: Na stróża.
1: Tak jest.
0: To zagramy.
1: Happy sad. Jeszcze tu wrócę.
2: Note Radio. Budzimy tak jak chcesz.
0: No to do usłyszenia.
1: Wrócimy tu jeszcze. Widzieć tyle głów.

0: jesteśmy tu jeszcze.
1: 1 sierpnia, dokładnie o północy, w Czaplinku, na polach byłego lotniska Broczyno. Happy Sad wystąpi dla najpiękniejszej publiczności świata w 32. najpiękniejszym festiwalu pod tytułem Poland Rock, na który serdecznie zapraszamy. Po drodze jeszcze Wrocław, dokładnie 20 maja, Kraków wcześniej, bo 16, 21 i 22 to z kolei Wrocław i Warszawa. Happy Sad od Krzysztofa już za chwilę, zamówienie od Magdy.
2: Zapraszam środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
3: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
1: Magda proponuje nam nowość, która jest hymnem tegorocznego festiwalu Męskie Granie. Przed wami Herbut, Zalia i Bambino w utworze Nareszcie.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Poranek w Note Radio.
2: Poranek w Note Radio. Marcin proponuje nam na ostatnie minuty dzisiejszego środowego spotkania m.in. T-Love do godziny 11. Wasze utwory. Przypominam, kto dzwoni, nie czeka. 0785 142 7000 z Polski. 22 26 62 141. Zapraszam.

6,5 minuty pozostało do godziny 11, a więc już teraz ten ostatni środowy poranek 6 maja utwór, na który długo czekała Justyna. Proponuje nam kolejny świeży utwór. Czemu by nie? Na zakończenie rozpoczynaliśmy premierą, no zakończymy premierą. Jelram albo Jelram. No Messiah to już łatwiej. Duet. Utworzę pod tytułem Pytania. Dziękując wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam już jutro o poranku po drodze. Już za chwilę, po 11:00. Pogaduchy o klasykach. Do usłyszenia.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Witamy Państwa serdecznie w naszym kolejnym programie
3: Pogaduchy o klasykach,
2: czyli Fans of Classics zaprasza w osobach
3: Jagoda Dworaźna
2: i Krzysztof Dworaźny. A naszymi gośćmi w odcinku dzisiejszym jest Tomek i Inko Dęba.
4: Witamy.
2: Witajcie, witajcie. Słuchajcie, zaprosiliśmy Was do programu
3: tradycyjnie,
2: abyście opowiedzieli o swoich, przygodach z klasykami. Tomek jest ojcem, Nikodem jest synem, tak żeby było familijnie. Więc Tomku, proszę opowiedz nam i naszym słuchaczom o swoich przygodach, nie wiem, z klasykami, jak zacząłeś, wigry, motorynka, maluchy i tak dalej.
3: Jakieś pierwsze wspomnienia po prostu? Jak to się mu zaczęło?
4: To się zaczęło chyba jakieś około 30, chyba 30 lat do tyłu.
3: O!
4: Bo to będzie tak, jakoś tak. Mój dziadek miał warsztat samochodowy. I tak się zaczęła ta przygoda z motoryzacją.
2: Czyli podglądałeś pod dziadka po prostu, tak? I uczyłeś się fachu.
4: Uczyłem się fachu. No i gdzie on zawsze mi to mówił, że jeżeli chce się czegoś nauczyć, to mam sam się uczyć. On sam do wszystkiego dochodził.
3: Dziadek cię wciągnął.
4: No chyba tak. No to jest chyba w krwi, bo mój ojciec był blacharzem, lakiernikiem, mój wujek, mój dziadek.
2: Czyli takie rodzinne.
4: To rodzinne było, tak. To było
3: z pokolenia na pokolenie już szło po prostu.
4: No i tak się zaczęło, A gdzie? Kiedyś w Polsce 30 lat temu nie było aut takich.
3: Aż tylu aut.
4: Same auta były maluchy, kraty, polonezy. Tak. No i tak się to zaczęło. Przygody różne były, bo pamiętam taką historię jedną. Nauczyciel po garażu była szkoła odzieżowa. I nauczyciel z tej szkoły miał malucha. Pamiętam do dzisiaj, bo się śmiałem z tego. I przyszedł, spytał się, czy mógłbym go podmalować, bo tam było parę takich pęcherzy. Ale...
3: A to już w szkole podstawowej.
4: Tak. I to było coś takiego, że właśnie ja to zacząłem, bo ja to lubiłem to robić. I zaczęło się coś takiego, że dobra, nie? I tam zaczęliśmy rozmawiać. I ja mówię, że po tym remoncie moim, on potem jedzie do mechanika robić ten silnik, bo coś tam słaby, ten samochód jest, coś tam to nie idzie, coś tam tego. No i... Ładnie ten silnik chodził, wszystko było fajnie i zastanawiałem się, o co to chodzi, bo mówi, że na przykład jest taka góra u nas w Przemyślu, że ja pochodzę z Przemyśla i że on na przykład nie mógł po tą górę wyjechać, tak, jeżeli było dwie czy trzy osoby w samochodzie. Stracił moc. Góra nie była duża i gdzie mnie to dziwiło, bo ja miałem też wtedy malucha i jeździłem i było okej.
2: Okay. Bez problemu.
4: Nie było tego. No, ale to bajka. No i wjechało auto na gara, zaczęliśmy to robić, porozbieraliśmy to wszystko i zaczęło się od progów. I odpaliłem taką dużą, to się nazywa celmę. Dużo tarczy, zacząłem ciąć. No i okazało się, że taki biały proszek wszędzie się sypał i wszędzie się zrobiło biało. No i okazało się, że jakiś poprzedni fachowiec progi zrobił, zalał cementem. Ja ten samochód nie miał mocy.
3: Dlatego był taki ciężki taki, pewnie.
4: Właśnie, bo ten jeden próg to pewnie ważył po 150 kilo. Razy dwa to jest
3: czysta,
4: plus dwóch gości w samochodzie, no to nie ma prawa ten samochód wjechać po tą górę.
3: Dokładnie, ktoś był bardzo pomysłowy.
4: No, tak się kiedyś właśnie robiło.
2: Tak się naprawiało samochody. Na sztukę.
4: Następne. Tak się właśnie jeździło na giełdy. Giełda słynna Rzeszów, nie? No i tak się to zaczęło.
3: To wszędzie były takie giełdy.
2: No dobra, a jak ten samochód podreperowałeś w końcu? Czy progi zostały wymienione?
4: No, zostały wymienione, zostały wymalowane, wszystko zostało porobione i ktoś wsiadł, pojechał i wrócił na drugi dzień i powiedział, że teraz po tą górę, dywatka, tak się ta góra nazywa, że jedzie normalnie, bez problemu, na trzecim biegu. No i ja mówię, no właśnie, bo to była przyczyna tego, nie?
2: No.
4: No i tak to szło. Potem były następne przygody, potem różne.
2: No to opowiadaj o tych przygodach. Nie wiem, może inaczej, jak zrobiłeś prawko, to jeździłeś już na pewno tak, proszę mówiąc.
4: Nie, no jeździłem, bo podkradałem dziadkowi samochody.
3: Jeździłem,
4: oczywiście, że jeździłem. Pamiętam, że się śmiałem właśnie, mówiłem do żony, że właśnie Nikodem, mój syn, on zaczął. Dopiero trzeci raz wsiadł do samochodu i instruktor angielski mówi, że on jeździ, to nie tego pierwszy czy na drugi raz. On jeździ jak stary facet.
3: Ale już Nikodem jeździłeś już z jakimś instruktorem?
4: Tak, w Rejnam jest taka szkoła i musi mieć chyba 1,60 m, powyżej 1,60 m i normalnie jeździ. Normalnie, no tam się wykupuje chyba godzinę jazdy, tak? Tam jest godzinę.
2: No, tam mówisz o tej szkole, która jest pomiędzy Rejnam a Romford, po lewej stronie.
4: Stacja benzynowa?
2: Przy stacji benzynowej taki plac jest i tam się po prostu jeździ.
4: On ma to zajawkę do tych samochodów.
3: No to fajnie. No,
4: na przykład miałem jakąś taką historię, że pamiętam, kiedyś były modne takie właśnie dancingi, Sylwestra, jak to było paręnaście lat do tyłu, to na przykład rodzice chodzili. i mieliśmy zezwolenie z moim, mój wujek, ja byłem wtedy w wieku chyba jego, 11-12 lat miałem i dziadka, syn, mój wujek, mógł zrobić sylwestrową imprezę w garażu. Garaż był duży.
3: W garażu? Tak,
4: dla swoich kolegów, a rodzice, typu jego rodzice, moi dziadkowie, poszli sobie na imprezę gdzieś tam.
3: Jakąś salę gdzieś tam, remiza, no, czy coś no, takiego?
4: To miasto tam się to było, bo było słynne to, nie? Tam. No i pamiętam z moim kolegą, gdzie po tej dłuższej imprezie już tam parę osób już było takich dobrze ustawionych. No i stał taki, jak to na imprezie, i stał duży Fiat bez drzwi, tam do naprawy, bez maski, bez tylnej klapy. Rozebrany był kompletnie, ale jeździł. Ale było wiadro w środku. No i z kolegą żeśmy go wzięli, pożyczyliśmy go i na koło domu żeśmy jeździli. To było Sylwestra.
3: Atrakcja.
4: No atrakcja. I gdzieś tam się poślizgnę na tym wiadrze i nie chcąc uderzyłem w słup. Tym samochodem i ten samochód tak się zawinął na ten słup. No i tam dwa dni, tam, czy tam trzy dni potem, po tym wszystkim, nie po całym tym zdarzeniu. No i ten samochód wjechał do garażu i dziadek się pyta, co się stało z tym samochodem, nie? Przecież ten samochód był tylko na to i na tą robotę, a czego on jest tak wygięty, nie? No i nikt się nie tego, nikt się nie odezwał,
3: nikt się nie przyznał.
4: To były różne były takie dziwne,
3: śmieszne sytuacje,
2: nie? Ja myślałem, jak zacząłeś opowiadać, że ty gości rozwoziłeś w tym samochodzie.
3: No ja też tak wstępnie przypuszczałam.
4: Nie, były różne dziwne historie. Potem się zaczęło tak, że potem miałem swój warsztat, potem zacząłem robić te samochody. Potem oczywiście wszystko się zmieniło, nie? Cała sytuacja ta na rynku, że już te samochody nasze polskie odchodziły i przywoziły, zaczęły przejeżdżać za granicę z Niemiec, zachodu, z Niemiec. Różne, na przykład BMW E21, słynne trójki, nie? To pamiętam też, żeśmy robiliśmy też różne dziwne rzeczy, no i tak się to zaczęło. I tak ja zostałem fanem tych BMW, potem miałem E28, potem miałem M535, potem miałem E30, to była ta IS318, też był fajny samochód.
2: No tak, ale mówisz fanem BMW, a jeździsz Mercedesem.
4: Właśnie do tego zmierzam, właśnie o to chodzi. I dalej nadal jeżdżę BMW i tak już jeżdżę od 30 lat, bo tym BMW, nie wiem, może nie od 30, od 20 paru jeżdżę BMW cały czas. Tym BMW się jeździ i w końcu zostałem dziadkiem i koledzy mówią, no to czas na zmianę. No i zmieniłem samochód na Mercedesa.
2: Dobra, to poczekaj. Dalsze twoje historie poznamy po przerwie.
3: Po krótkiej muzycznej przerwie zapraszamy za chwilę.
5: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
6: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
5: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
6: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
5: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
6: Wspieramy twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
5: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
6: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
5: oprócz pieniędzy.
6: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
7: Awaria samochodu? Stłuczka? Pat Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pat Recovery.
8: Po reklamie.

0: Kasia Spółkowski.
1: Z tej strony Kasia Marona.
2: Cześć, tu Kolorofonia.
3: Z tej strony Nika, witam was serdecznie.
0: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, ze sobą 5 rano.
4: Słuchacie Nord Radio.
2: Słuchasz Nord Radio. Nord Radio.
5: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Nord Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
6: Wracamy do rozmowy z Tomkiem i Nikodemem Bartz.
7: Tomku, wracamy. Dlaczego jeździsz Mercedesem, jak lubisz BMW?
6: Tak się złożyło?
8: Znaczy się, no, BMW lubię z tego względu, że BMW lubię. No tak się do tego auto przyzwyczaiłem. Już sprawdzałem... Próbowałem inne samochody i zawsze wracam do tego samego samochodu BMW, bo w tym się czuję najlepiej. No i kiedyś ktoś powiedział, że już po 40 grubo się zmienia wszystko.
6: Z wiekiem.
8: No to i właśnie szukałem też BMW następne, gdzie mam F10 dalej, czyli trochę żona ma jeździć. I to zacząłem w rezerwie. Gdybym zmienił zdanie, to dalej pojadę, dalej będzie jeździć tym. No i tak zacząłem i tak właśnie mówię. Zostałem dziadkiem, no i chyba już...
6: Ostrożnie może chyba, dlatego Mercedes.
8: Nie, nigdy nie byłem takim tam piratem drogowym, bo zawsze robiłem to wszystko rozsądnie. No, zawsze trzeba. Nigdy nie przekroczyłem tej granicy. O, tak.
7: Ale dziadkiem mówisz o sobie ze względu na wiek, czyli tam jakieś 40 plus, czy już dziadkiem?
8: Już
7: dziadkiem.
8: Jestem, już mam 3 latka.
6: Gratulacje. Spóźnione, ale no, szczere.
8: No i tak to, i chyba tak każdy mówi, nie? Właśnie, że już ten czas na zmianę i tak już chyba nie wiem.
7: Czyli musisz się ustatkować, tak? Ze względu na kolejne pokolenie.
8: Może czas najwyższy, no tak jak mówisz, czas najwyższy, może już przestać będę małolatem, nie? Tylko
6: dorosnąć, jak to się mówi, tak?
7: No. Nikodem, bliżej mikrofonu, tak, spokojnie. I powiedz mi, chciałeś coś opowiedzieć o bracie, że brat kupił malucha czy coś?
9: Tak. Mój brat ma 23 lata i kupił sobie malucha.
6: Mhm. No i? Co w związku z tym?
9: No, kupił sobie i teraz... wszystko naprawiliśmy. Naprawiliśmy wszystko. Ja i tata naprawiliśmy.
6: Pomagałeś tacie?
9: Tak. I
7: co? Jak naprawione, to będziecie jeździć, tak?
9: No. Teraz musimy...
7: Co musicie zrobić?
8: Teraz czekamy na logbook. Bo MOT już żeśmy zrobili 2 tygodnie temu.
6: Czyli dokładnie...
7: Czyli auto jest z Polski ściągnięte, tak? W jakim kolorze, powiedz?
9: Czerwony.
7: To znaczy szybki. Dobra, jak już go zrobicie, to rozumiem, że pochwalicie się, tak? Tym samochodem pojedziemy razem na jakiś zlot i się spotkamy tam. I będziecie opowiadać, co zrobiliście, jak przeprowadziliście malucha i tak dalej, tak? To również pozdrawiamy brata, którego tutaj nie ma. Tomek, powiedz mi, jak już zrobicie tego malucha, to ja rozumiem, że wybierzemy się razem gdzieś, spotkamy się na jakimś locie, nie wiem, i tym razem właśnie przyjedziesz maluchem, zmieścisz się tam.
8: Nie, no ja wiem, że nie, ja lubię, nie, no tu już nic. Problem mam tylko z zapięciem pasów.
6: Za krótkie są? Czy
8: no,
6: jak?
8: Znaczy się nie, bo zepsuły nam się te pasy, te bezład, no.
7: No dobra, nieważne, wiem o co
8: ciężko
7: chodzi.
8: Tak. Po tym dłuższym czasie to też zaczyna miksować. I przełożyłem sobie te pasy z tyłu, takie te szelkowe, zwykłe, napinacza.
7: No to są zdecydowanie pewnie
6: za krótkie
8: ale daje radę. No kupimy, na pewno kupimy, tylko szukamy. Kupimy te pasy.
7: Wiesz co, ja ci powiem, jak ja kiedyś wymieniłem pasy w maluchu, to na eBayu kupiłem po prostu komplet na przykład.
8: Właśnie ja też szukałem na eBayu, tam chyba Fiata Punto, czy Spandy, czy czegoś podchodzą nawet te pasy. Cały komplet ci kupuję, z napinaczem, ze wszystkim.
7: Tak, cały komplet. Wiesz co, ja po prostu mogę poszukać, z historii pewnie znajdę i najwyżej podeślę ci link, nie? Bo one się normalnie sprawdzały. Nie?
8: No i różne mówię, różne takie rzeczy, na przykład też, bo fajna historia jest taka, że na przykład mówię do żony, kupię do tego malucha już tak, żeby było wszystkie te hamulce, cały ten komplet, nie? To taka fajna historia. Te bębny, te wszystkie te układziny, to wszystko, plus tam jakieś sprężynki, te wszystkie tam
7: pierdolki,
8: komplety, przód, tył.

0: okazję, tak samo jest u nas ostatni sklep tylko z maluchami, w części Fiata 126B. I też właśnie kupiłem z tyłu zabieraki, no dosłownie całą reklamówkę miałem tych części. I tam on mi tylko ten pan ładował i pytam się, no to tam ile tego, nie? To wszystko nie pan to pan podliczy, nie? I on mówi, no 119 zł.
1: O, ja mówię,
0: co? Za całą reklamówkę części 119 zł. No ale to wracają te wspomnienia, nie?
2: Że to tam kiedyś drobiazgi trzeba aby naprawić samochód, aczkolwiek te części do tych starszych samochodów też już są teraz coraz droższe.
0: Są.
2: Czasem ciężko coś znaleźć.
0: Ale dużo ludzi podpowiada, bo na przykład nie warto kupować uszczelki różne, na przykład do drzwi w Polsce, warto kupić we Włoszech, gdzie jeszcze są, bo na przykład te uszczelki polskie są twarde. Bo na przykład mój maluch, drzwi się zamykają na dotknięcie palcem tylko, nie? I drzwi się zamykają.
2: Tak, jest
0: tylko dwa kliki.
2: I właśnie... Ja pamiętam naszego malucha, to nie trzeba było porządnie trzasnąć, żeby go zamknąć.
0: U nas wszyscy się śmiejemy właśnie, że u nas tak się, nie? Zamykają drzwi, nie? Każdy się śmieje, że tylko jest taki klik, nie? I tego. Przez to właśnie, że te uszczelki są miękkie, w Polsce jest inne, ta guma, to wszystko inne, i to jest i inaczej jest produkowana. I na przykład wykładzinę też kupiliśmy we Włoszech, dywanik cały. Pod sufitkę kupiliśmy we Włoszech, oryginalną, gdzie w Polsce już mówię, że już jest niedostępna. Można zrobić, ale nie można zrobić ją, tylko że nie kupisz oryginalnej pod sufitkę.
2: A to we Włoszech jeszcze działają sklepy, w których można zakupić takie części.
3: Ja ci podam jest sklep w Londynie, prowadzi go Włoch. Nie będę reklamował oczywiście sklepu, nie będę podawał jego nazwy tutaj, ale jest sklep w Londynie, gdzie po prostu możesz zadzwonić czy podjechać. Podam ci po prostu adres i oni mają po prostu części z Włoch.
0: No to mówię, no z Włoch, nie wszystko, nie? Ale też na przykład nie opłaca się, ja wiem, no ja to z internetu pokałam właśnie te części. Także kupę, dużo części można jeszcze kupić. Na przykład też jest jeden pan w Dartford, który ma molucha na części do sprzedania, bo całego go porozbierał wszystko, też się na tym właśnie wspomniałem. Tylko nie wiem, czy warto...
2: Kupić drugiego po prostu na części?
0: Tylko żeby go zrobić, odnowić go, nie? Odzrobić, ale mi się wydaje, że bo na przykład nasz nie miał żadnej blachy stawianej, nic, wszystko jest oryginalnie.
2: Tak?
0: No i dlatego myśmy go kupili. I to już jest...
3: A jaki to jest rocznik tego waszego malucha?
0: To jest właśnie ten ostatni, 9.9 jeszcze, to już jest...
3: Aha, czy to już jest elegant, tak?
0: Tak, elegant z elektroniczną dyszą i bez sondy już, nie?
3: Elegant Town chyba,
0: coś
3: nie?
0: takiego, bo jeszcze następny, ale już ma kostkę pod sondę i w tłumiku już jest dziura zaślepiona, tak samo nakręty, że już można mu dać tą sondę, nie? Ten stawić.
3: Okej, Tomku, wrócimy do malucha po przerwie.
2: Zapraszamy na chwilę muzyki.
3: I do usłyszenia.
4: Cześć, z tej strony Pytek. Zapraszam Was w każdy czwartek na najlepszą house'ową próbę dźwięku Do Not Radio o 8.

0: Promuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Słuchacie Note Radio.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Witamy po króciutkiej muzycznej przerwie, wracamy do naszej gości, Tomka Inkubana. Tomek, wróćmy jeszcze tylko na sekundę do tego malucha odnośnie Dark Souls. Chciałeś kupić, zastanawiasz się, czy na części, czy warto, czy po prostu... Jak to u ciebie teraz?
3: Znaczy,
2: czy
3: warto, nie warto, tylko chodzi o to, że to też się kupuje takie auto sentymentu i bo się lubi takie...
2: No, dokładnie. To,
3: ale też jest kwestia ponad takiego typu, że ja jestem... Na przykład zwolennikiem oryginału, nie? Żeby nie były wstawiane, nie były łatane, bo wiecie, jak w Polsce kiedyś było tak, że...
2: Jak powiedziałeś, zalali cementem.
3: No, albo jakieś tam łatki powstawiali, potem ta robota się napiętrza i potem to jest więcej...
4: Żeby doprowadzić
3: do porządku. Potem to też nie jest warte później.
2: Tak, to no jest, nie jest oryginalne.
3: Dlatego ja zawsze jestem zwolennikiem oryginału i nie lubię przerabiać, wolę jak jest oryginał, a tam było dużo takich dziwnych, małych rzeczy niedopracowanych i to by musiał robić
4: od początku
3: i to by mnie potem nie wiadomo ile kosztowało tutaj. Wiemy, no jakie są ceny, jakie są koszty w Anglii. Nie, rezygnowałem z tego.
2: Tomek, w trakcie przerwy wspomniałeś też o jakichś wycieczkach do Bułgarii za młodego, maluchami, z przyczepami i tak dalej. No. Może cofnijmy się w czasie i przypomnij sobie tej historii, opowiedz je naszym słuchaczom.
3: Były śmieszne historie, bo na przykład mój dziadek też w Polsce w ogóle, na przykład w naszym rejonie, kupę ludzi wyjeżdżało do Bułgarii. To były słynne Złote Piaski.
4: Tak. Do tej pory ludzie jeszcze jeżdżą.
3: Tylko teraz jeżdżą innymi autami.
4: Oczywiście.
3: I samolotami i innymi różnymi
2: środkami
3: lokomocji. A przedtem było tak, że ja miałem, mówię, 10-12 lat i widziałem, jak moi dziadkowie się pakowali. Była przyczepa kempingowa. Mała.
2: Tak, niewiadów,
3: tak, kołota. No i ten malu miał ten hak zamontowany. No i... Co było? Było najważniejsze, to było wszystkie części do tego malucha. Typu zawieraki, półośki, tam nie wiem, alternator, tam niektóre maluchy miałem prudnicę, gaśnik, co tam jeszcze było?
4: Jakby się zepsuło
3: to było normalne, bo to już było tak, że to było wiadomo, że to się zepsuje. To było wiadomo, tylko nie za godzinę, dwie, tylko
2: gdzieś tam,
3: ale na pewno się zepsuje.
4: Tam w drodze.
3: Tak, poduszki po tym, po skrzynie biegą, coś. No, tak to było, nie? No i tak to wyglądało, ta droga trwała. Nie wiem, do 4 dni, tak powiedziałem, mówię, że to trwało. Zatrzymywali się, bo oczywiście trzeba było naprawić tego molucha, bo coś tam.
4: Tak, bo trzeba się było trochę przespać
3: No, ale co jest śmieszne, że to była rodzina czteroosobowa. Mój dziadek nigdy nie był mały, był duży. Moja babcia, no jak babcia. Dwóch synów z tyłu, czy tam syn potem z nimi jeździł, no ale...
4: Ciasno.
3: I tym moluchem, bez klimatyzacji. I tyle kilometrów, a my jedziemy do Polski na przykład raz do roku samochodem, moja żona jęczy, ona jeszcze, jak długo, ile jeszcze i jakim autem się jedzie, nie? I ja zawsze mówię, nie? Wróć się, cofnie się do tyłu, jak ludzie kiedyś jeździli.
4: Tak, ale to były inne czasy, takie były możliwości i człowiek się musiał do nich dostosować.
3: No ale ja pamiętam w 2004 roku czy 2005 roku kupiłem Vectra, pierwsze moje auto w Anglii, to była Vectra 1.6, 96 czy 7 rok. No i jechałem 36 godzin do Polski, a teraz jadę 16.
4: No tak bywa, no teraz
2: 36 godzin do Polski?
3: Tak, to przemyślam.
2: Tak, no to przemyślam. Całą Polskę musisz przebywać.
3: No tak, ale się jeździło Śląsk, te wszystkie betonówki, niebetonówki, to była tragedia. A teraz zamykasz oczy,
4: teraz ona śpi,
3: dzieci tam, to jest moment, to się jedzie, to jest sekunda. To jest i całkiem człowiek nie jest zmęczony, nie jest tego, ale ja mówię, byłem zawsze, ja nie wiem, jak to ci ludzie jeździli kiedyś, mówię, żukami, z tymi starami, tymi leczami.
4: Bo takie były samochody i trzeba było nimi jeździć. Człowiek sobie nie zdawał sprawy z tego, że ten czas był taki długi i...
2: Jak mówisz starami, jak ktoś na przykład pracował w jakimś tam PKS-ie czy innym przedsiębiorstwie transportowym, on jechał z takiego na przykład, nie wiem, powiedzmy południa Polski na północ, on miał tam komplet kluczy, wiesz, typu młotek, śrubokręt i jakieś tam kombinerki i on po drodze, jakby taki stary nawalił, no tam zrobił, wiesz, kapitalny remont silnika, nie?
3: No tak, ale pokazać naszym dzieciom, na przykład jemu Nikodemowi czy jego kolegom, jakie kiedyś będziemy mieli samochody, to oni się śmieją przecież, nie?
2: Tak, tak.
3: To jest...
2: Ja zawsze mówię, że jak jedziemy na jakąś wystawę, wiesz, są te polskie samochody, te tam maluchy, polonezy czy fiaty, to bardziej rodzice szaleją za tym, bo rodzice chcą sobie zrobić zdjęcie przy tym, na siłę czasami dziecko postawić przy tym maluchu i to nie chodzi o to, że dziecko, bo dziecko nie jest tym w ogóle zainteresowane, tylko rodzic chce wrócić, wiesz, sentymentalnie do przeszłości, nie?
3: No i dlatego mówię, że chcemy zaszczepić, ale w tych czasach jest ciężko, bo co jest internet, są gry,
4: No ale jest... Nikodem jest zainteresowany, tak? Takimi starszymi autami.
5: No.
4: Podobają ci się, podoba się maluch brata, tak?
5: Tak.
4: No to fajnie, może kiedyś jak będziesz starszy, będziesz już miał prawo jazdy, to też sobie kupisz jakieś klasyczne auto.
5: No właśnie, wszyscy tak mówią, że jak ja dorosnę, to ja będę pierwszy, co będzie jeździć maluch.
4: No i super, no i tak trzymaj i na pewno będziesz zadowolony, będą do ciebie ludzie machać, bo to też jest fajne.
3: Już machali, już machali.
2: Tak.
3: Już, no mówię i... No tak, tak to jest, nie? Tak to jest teraz. Chcemy zaszczepić nasze dzieci, ale czasem się nie uda.
2: No to tylko wiesz, kwestia, potem sami będą płakać, przecież wielu mieliśmy gości, którzy mówią, kurczę, jak ja oszałuję, że ten samochód sprzedałem, czy wiesz, na
4: zmianę. Tak, ale znamy też ludzi, których dzieci już takie trochę starsze, takie nastolatki w tej chwili też jeżdżą na zloty i są zafascynowani tymi starymi samochodami.
2: No dokładnie. Także wiesz, no fajnie, że jest jakiś ten w dzieciakach jakaś tam żyłeczka jeszcze i po
4: tak
2: prostu...
4: Tak rodzinnie u was, rodzinnie.
2: Wrócić, tak,
3: no a ten syn mówi, że starszy to BMW, tylko że on nie chce jeździć. On właśnie też właśnie, on szuka, pokazuje mi różne zdjęcia, wysyła mi na przykład tam E30, tam E46 BMW, to on mówi właśnie, że on tak właśnie bardziej by chciał, ale nie chce, nie wiem. Chciałbym mieć takie auto, ale nie będzie jeździł.
4: Aha. No to znaczy, że on w ogóle nie chce jeździć, czy no, po prostu ma całkiem inne zainteresowanie?
3: On, mi się wydaje, że on ma takie, znaczy on ma inne zainteresowanie, tylko mi się wydaje, że to jest on to chyba tak zrobił sobie jak to wytłumaczyć? Fajnie mieć takiego klasika, tylko dla niego to jest inwestycja. On sobie zainwestować woli w ten samochód i ten samochód nie sobie stoi, ale tato go będzie robił.
4: Aha.
3: I potem on sobie go tam sprzeda kiedyś.
4: Może brać, to też jest fajne,
2: bo może w przyszłości weźmie jakąś, nie wiem, wynajmie szopę czy jakiś magazyn i tak dalej. Jeśli podchodzi do tego jako inwestycja, to zacznie kupować, tam składować i... Wiesz, no to też inne jest taka składnica skarbów będzie, nie? Motoryzacyjnych.
3: Następne auto dla niego, którą właśnie szuka, to jest E30, czy tam E46, ale to musi być na M-Sport, gdzie to jest teraz droga tutaj, tu w Anglii jest bardzo droga. I właśnie to jest jego następny plan taki, nie? Ale zobaczymy, Mateusza.
2: No ale to wiesz, no jak coś znajdzie, jeśli będzie szedł w tym kierunku, będzie odkładał kasę i tak mówię.
3: No powiem taką historię, na przykład wczoraj kolega mnie poprosił, żeby pojechać, pomóc mu kupić samochód. To było na Perwal i pojechaliśmy kupić Audi A3. I tam była hinduska rodzina.
2: Poczekaj Tomku, nam się czas kończy, także wrócimy dosłownie po muzycznej przerwie tutaj.
6: Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note

0: Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra w nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May
5: Agę. Uwielbiam Note Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radio Note every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
5: I ten jego.
4: I tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Note Radio, baby! Yeah!

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
3: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
4: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
5: Witamy Państwa po przerwie. Wracamy do naszych gości. Tomku, jechaliście gdzieś coś kupić, była jakaś hinduska rodzina. Proszę dalej.
6: Pomagałeś klientowi kupić
7: kupi samochód.
6: Samochód, tak.
7: Tam znajomym koledze. Nie? No, i czasem tak robię, czasem tam jeżdżę, tak pomagam czasem. I właśnie co ciekawe jest, że na przykład ja też lubię samochody, na przykład Audi RS4, RS6, to są takie fajne auta, że to są auta takie, że no nie ma, chyba nie ma lepszych, nie wiem, no na przykład BMW 46 właśnie w M-Sport i ten właśnie, ta hinduska rodzina miała dwa samochody na podjeździe, nakryta kawarami, nie? I się go pytam, nie, co to za auto jest, nie? On mówi, a tu jest Audi, a tam jest BMW. I ja mówię, czy możesz mi pokazać, nie? No i odsłonił pierwszy samochód, właśnie RS Audi, nie? I V8, potężny motor, odpalił ten samochód, poprosiłem, to jest normalnie, to aż się włos zjeżdżą, nie? To jest takie, i, ale do czego zmierzam, że tacy ludzie, na przykład jak oni się kompletnie na tym znają, bo z nim rozmawiałem i takie auta mają.
6: Kupują takie auto, no, po prostu, i, właściwie nie wiadomo po co.
7: No, i pytam się, a to drugie auto, co to za auto jest? On mówi, że właśnie BMW E46 M-Sport, nie? No i pokazał mi to BMW i no, faktycznie BMW z hardtopem, z twardym dachem, bo to kabriolet. I się go pyta, skąd go masz? On mówi, że sąsiad tutaj z boku miał ten samochód, kupił go od nowości. To był 2001 rok. I mówił do mnie, że on mi to opowiedział mi całą tą historię, że ten właśnie sąsiad zapłacił za ten samochód w 2001 roku 54 tysiące funtów.
6: O kurczę.
7: I on go trzymał od nowości, tylko że to rodzina go używała. Typu tam żona, potem
6: dzieci,
7: potem tam jakiś wujek.
6: Tak, każdy.
7: No i on go kupił 7 lat temu za 8 tysięcy od niego, odkupił go. I tak ten samochód stoi.
5: Tak stoi.
6: Tak go kupił, żeby
5: nie jeździ nieużywany, tylko po prostu stoi przykryty.
7: Nie, ale mówię, ja właśnie mówię do niego, że chciałem go, czy mogę go odkupić, czy chcesz go sprzedać. I mówię, że nie, tam żeśmy znali na temat ceny i nie zgodził się. Ale
6: co, chcę go tak zatrzymać, żeby on stał po prostu, czy
7: nie wie,
6: jakieś plany ma względem tego samochodu?
7: Nie, właśnie, że właśnie do końca nie potrafił się wypowiedzieć. No pytałem się go, nie potrafił się określić.
6: Po prostu nie, bo nie.
7: Nie, bo nie.
5: To są ludzie, którzy mają takie starsze samochody i ktoś by przyszedł zainteresowany, który by, wiesz, go użytkował, jeździł nim, a on go po prostu nie sprzeda, bo nie, bo nie, na tej zasadzie, albo nie, bo będę robił, nie? No, tak. Ale nigdy go nie dotknie.
7: Tak, i ale właśnie co potem będzie z takim autem, jeżeli go nigdy nie dotknie i to auto za 10 lat nie będzie z takim
6: autem. Na złą,
7: to dlatego nie rozumiem takich ludzi. Jeżeli nie znasz się, nie chcesz to robić, zostaw, sprzedaj komuś innemu.
6: Spróbować, przekonać może.
5: No tak, tutaj są, wiesz, moim zdaniem no, są dwie strony medalu. Jedna to jest jego rzecz i wiesz, jego sprawa, co on z tym zrobi, ale z drugiej strony szkoda auta, bo mogłoby jeździć, być używane, pokazywane, wiesz.
7: Dalej byłoby to auto,
5: Dokładnie. I to jest takie, nie wiem, moim zdaniem wyższą wartością, że warto jednak to auto puścić, żeby
6: jeździć. A nie, zakryć coverem, niech stoi.
5: Dokładnie.
7: No i przez takich ludzi potem zanika właśnie to wszystko.
5: Tak.
7: Znikają od tych dróg, nie? I z tych różnych zlotów. No.
5: Tak. Nasz czas się powoli kończy. Może jeszcze jakąś jedną historię związaną, może z żoną. Nie wiem, gdzieś jeździliście na jakieś wakacje maluchami, czy polonezami, czy
7: znaczy, czymś tam? Nasze wakacje, wiecie, jak kiedyś było w Polsce, jak się żyło. Kiedyś było tak, że...
6: Na wczasy,
7: no i...
6: Zakładowe, czy coś takiego?
7: No jeździło się na wczasy, no na przykład myśmy nie jeździli na takie wczasy, myśmy mieli tam taki domek letniskowy 20 km od Przemyśla, i tam to były nasze w lecie weekendy.
6: Okay. To gdzieś nad jeziorem? Czy...
7: Nie, to było nad rzekocami.
6: A, no. Fajnie.
7: No i tam żeśmy tam jeździli tym maluchem, potem polonezem się jeździło, maluchem się jeździło i duży Fiat chyba też jeździło. Nie pamiętam, no ale potem się już zaczęły, mówię, właśnie te samochody typu BMW, nie?
5: No tak, ale wracając jeszcze, jak jeździliście tam maluchami i tak dalej, jakieś przygody po drodze gdzieś, coś, wiesz, jakieś naprawy...
7: Były przygody, różne były przygody. Po pierwsze, myśmy te auta też i tuningowali zawsze, kiedyś to się robiło, aha, że tam się planowało głowice, uniżało się gaźnik, coś tam się robiło, większe zawory, wtedy miał większą moc i na przykład nieraz wyleciałem z zakrętu, bo chciałem się popisać przy żonie, no to poleciałem do rowu, jak to mnie, potem się musiałem czekać na kolegę tam akurat z wioski, który przyprowadził traktor, nas wyciągał.
6: No to różne historie, nie? No tak, no to różne,
7: nie ma takiego, nie ma, zawsze coś jest. Na przykład też jechałem, pamiętam też, miałem E30, E21 i na przykład poznałem swoją żonę i słynna u nas była na przykład żwirownia.
6: Żwirownia
7: to był taki zalew, gdzie to tam zawsze tam były schadzki, nie? Tam się spotykali różnie dziwni
6: ludzie.
7: Młodzi ludzie. I w dzień się jeździło pala, gdzie się kąpać, a wieczorem robiło się różne dziwne rzeczy.
6: Ogniska i imprezy,
5: tak,
7: tak. I zaprosiłem żonę i właśnie mówię, że to był najdroższy mój wieczór, bo straciłem koło, uderzyłem w dziurę i upadło mi koło. No i mówię, do dziś się śmieję z żony, że tego, że to był najdroższy chyba mój seks w życiu. Straciłem koło plus jeszcze laweta i te różne dziwne rzeczy. Nie?
6: No cóż, ale do dzisiaj z twoją żoną. No, także...
5: no i do dzisiaj są wspomnienia, tak. Nie będą.
7: Nie, zawsze się śmiejemy z tego. Chcesz coś powiedzieć?
6: No to fajnie.
5: No to mów jeszcze, szybciutko.
0: Jak mój tata powiedział, że ludzie, że moi koledzy tak się śmiali o te auta i to wszystko. Ja mam kolegę, nazywa się Ryan. No znam go już długi czas, chyba coś tam 3 lata, albo coś. On tak jest w środku z autami. Ja próbuję go nauczyć, to jest, tak, żeby...
6: Przekonać go.
0: Tak, no.
6: Żeby... Zainteresować.
0: Tak, no. On tak słabo mu idzie, ale próbuję i próbuję.
6: Może ci się uda kiedyś.
0: W szkole mu tak mówię i tak, żeby takie małe...
6: Żeby go zainteresować, zainspirować takimi starymi autami jak klasyczne takie samochody, no tak?
0: Tak? Ja mu tak mówię, żeby o tak, taki jest fajny, no i ten jest taki...
6: Że ten maluch jest taki fajny,
0: no,
6: chyba,
0: no,
6: tak?
0: Jest najlepszy, jest taki, ten maluch jest dobry na duże rzeczy. Jest taki fajny, taki stary, klasyczny.
5: No i fajnie. Nikodem, przepraszam ciebie, my już musimy kończyć.
6: O malutku.
5: Tomek to chyba będzie musiał przyjść z żoną, bo pewnie żona też będzie miała nie...
6: Tomek jeszcze
5: tutaj
6: kilka razy
5: nie mało do powiedzenia. Generalnie i co? No, my bardzo dziękujemy gościom.
6: Za ciekawe opowieści.
5: Za ciekawe opowieści. Tomek koniecznie z żoną.
6: Tak,
5: bo ciekawi jesteśmy w wersji Agaty, jak to tam było z tym kołem i tak dalej.
6: To może w szczegóły nie będziemy wnikać.
5: Nie, szczególnie, ale może będą inne jakieś tam wypłyną ciekawe historie. Wiesz, z jakichś tam żwirowni czy innych tam miejsc nad Sanem. I dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami po raz kolejny. I zapraszamy wszystkich do słuchania
6: następnego odcinka.
5: Do następnego odcinka za tydzień.
6: I naszych nowych gości.
5: I naszych nowych gości. Także dziękujemy bardzo naszym gościom i słuchaczom i do usłyszenia.
8: Hej, tu wasz Kundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa pa!
9: Note Radio.

0: she makes wine. Everything is just fine. Why? Because she makes wine.
1: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
2: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
3: Kogo by tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
4: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
2: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
3: No dobra, może być tak.
5: Z radiem noc przede wszystkim.
6: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
3: Też coś innego takiego by było, nastrojowo.
7: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
5: Zapraszamy was wszystkich.
2: Kochani, zapraszamy.
5: To jest 100%.
2: Jesteśmy z wami, dla was.
8: Zapraszam was do słuchania Nout Radio.
3: Nout Radio, tak trzeba powiedzieć.
1: Musi mieć ostatnie słowo.
4: Nie, Karol, daję ci głos.
9: Nout Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko.
1: Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
2: Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
4: Nowość na antenie Note Radio.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.

0: Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Neut Radio. Tam wszystko jest opisane, całe, prawda?
1: I zawsze z wami. Dziękuję.
4: Ajo, jajo.
5: Neut Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 020. Z nami dotrzesz na czas.
1: Słuchacie Loud Radio.

0: tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
1: Słuchacie Note Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
3: Note Radio.

0: Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
0: Cześć, tu Kolorofonia.
4: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
5: Hej, tu Łukasz, Wojciech Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
6: Cześć, tu Ksana.
0: Słuchasz Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.
0: Note Radio.

Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Note Radio.

Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Sal.
1: Z tej strony pan Savian.
2: Siemandero, z tej strony Kaktus.
3: Cześć, to duet Calvin & Remy.
4: Z tej strony Sztos.
5: Z tej strony Paweł Nowator.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
1: Słuchacie Note Radio. Note Radio.

0: Node Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych.
1: Poranek w Node Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Muzyka, którą kochasz, najświeższe wiadomości i energia, która cię obudzi tak jak lubisz. Dołącz do nas od poniedziałku do piątku, od 7 rano i zacznij dzień z uśmiechem. Poranek w Node Radio. Twoje idealne rozpoczęcie dnia. Budzimy tak jak chcesz.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Przemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Mark Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
7: Node Radio.
8: Node Radio.
9: Node Radio.
10: Node Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 8808. Z nami dotrzesz na czas.

Note Radio. Słuchajcie nas w aplikacjach na urządzenia mobilne Amazon Alexa. Note Radio. Note Radio.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Domański.
1: Note Radio. 5 lat grania, 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Note Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

0: Zarejestruj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
2: Po reklamie.
3: Halo, halo, tu Londyn.
4: Hej, hej, hej.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
3: Mogę już?
6: Nie pamiętam.
7: A jak się bawisz?
3: Raz, dwa, trzy, no.
6: No fajnie.
8: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
9: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
10: Note Radio.
11: Ze słonecznego Slau.
12: Bijmy się dobrze i do następnego.
13: Note Radio.
14: Tylko z tobą u twojego boku.
8: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Note Radio.

Na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11:00. Zaprasza Darek Faryna. Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Nos Radio.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne. Printing Cheap.
0: Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Chip. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingchip.co.uk.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.

0: można w końcu usiąść do dźwięczka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Zróbcie zupki, dzwonić do radia, zamawiać piosenki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodów pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola za...

0: Sęp Crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
0: Cześć, tu Kolorofonia.
4: Jest Romelika, witam was serdecznie.
5: Hej, tu Łukasz, Wojciech Duszkowski, zespół Piąta Rano.
1: Słuchacie Nord Radio.
0: Słuchasz Nord Radio.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 0020. Z nami dotrzesz na czas.
2: Note Radio.

0: popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Reklama.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-70-79. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
1: Po reklamie.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Noud Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Słuchajcie, Noud

0: dlaczego słuchasz Node Radio?
1: Bo jest lepszy niż inny.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May.
5: Uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Node every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim, pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: Tę wspaniałą muzykę, jaką wydajecie, Node Radio, baby, yeah!

bawią się suto i wszystko im miesza się grubo jak kaczor Pluto. Przez ścianę słyszę imprezę, potem ciszę i leżę i czekam aż wrócą. I tyle ze wspomnień z dzieciństwa, mam filtr tak autoimmunologiczna na świństwa różne, blokada w kablówce, kod 4-0, a myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę, poś

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów, zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i

Node Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Node Radio.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
4: Popołudnie w Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
1: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
2: Kogo tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
3: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
1: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
2: No dobra, może być tak.
4: Z radiem no przede wszystkim.
5: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
2: Też coś innego takiego by było, nastrojowo.
6: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
7: Zapraszamy was wszystkich.
1: Kochani, zapraszamy.
8: To jest 100%.
1: Jesteśmy z wami, dla was.
9: Zapraszam was do słuchania Nout Radio.
2: Nout Radio, tak trzeba powiedzieć.
10: Musi mieć ostatnie słowo.
11: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski, zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Note Radio.
1: Słuchacie Note Radio.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery. No Trade Radio.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoni lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: White Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko White Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
3: Cały czas się bawimy.
4: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
5: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
6: Każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Złote gazowane.
4: Nikomu nie odmówimy.
5: Bawimy się.
6: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
7: Każdego coś się znajdzie.
5: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Neut Radio. Tam wszystko jest opisane całe, prawda?
4: I zawsze z Wami. Dziękuję.
7: Jajo, jajo.
8: Neut Radio.

Note Radio. Słuchaj nas w internecie, Amazon Alexa oraz aplikacjach mobilnych. Note Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
3: Po reklamie. Note Radio.

0: Cześć, tu Zosia.
1: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
2: Z tej strony Kasia Marona.
3: Cześć, tu Kolorofonia.
4: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
5: Hej, tu Łukasz, Łuciek Kuczkowski, zespół Piąta Rano.
6: Cześć, tu Ksana.
3: Słuchasz Nord Radio.
0: Słuchacie Nord Radio.
7: Nord Radio.
3: Nord Radio.

Hej, tu wasz Kundel. Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa, pa! Note Radio.

0: Sal.
1: Z tej strony pan Savian.
2: Siemandero, z tej strony Kaktus.
3: Cześć, to duet Calvin & Remy.
4: Z tej strony Sztos.
5: Z tej strony Paweł Nowator.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe. Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
0: Słuchajcie, no.

0: Reklama.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
3: Nowość na antenie No Trade Radio.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze

0: Cześć, moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, tu Chemek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Mark Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Radio.
1: Dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Ania. 5 lat dobrej muzyki i 5 lat ludzi na jednej fali. Notch Radio. Gramy dla najlepszych słuchaczy na świecie.

Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.

0: Reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć!
0: Po reklamie.
3: Najnowsze kawałki w Note Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: Fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio
4: ze słonecznego Slau.
8: Wiem się dobrze i do następnego
3: Node Radio.
4: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

0: każdą sobotę o 20:00 na żywo zagram miks klubowych kąsków wybranych specjalnie dla Was. Note Club. Strzał w dziesiątkę, czyli sobota na piątkę. Zapraszam. Domański.
1: Note Radio. Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchajcie, Noot Radio.
2: Viens, je t'emmène sur ma...

0: Recovery.
1: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
2: Cześć, tu Artur Pochwała.
3: Siema, z tej strony Żurek.
4: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
5: Cześć, z tej strony Kazon.
6: Cześć, tu Krzysiek Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 88 020. Z nami dotrzesz na czas.

już na antenie Note Radio. Weź udział w zabawie. Zagłosuj na swój ulubiony utwór na www.note.radio. Note Radio. W sobotę po 11:00. Zaprasza Darek Faryna. Nowość na antenie Note Radio.

0: zespół Kombi.
1: Z tej strony Kasia Marona.
2: Cześć, tu Kolorofonia.
3: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
0: Hej, tu Łukasz, Wojciech Buczkowski, zespół Piąta Rano.
4: Słuchacie Nod Radio.
2: Słuchasz Nod Radio. Nod Radio.

0: reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.

0: Można w końcu usiąść z Leszka i fajnego radia posłuchać.
1: Zapraszam, róbcie zupki. Słusznie wszystkie dzwonić do radia, zamawiać pioseneczki, bo jeszcze mam trochę roboty w kuchni, więc przyda mi się fajna muza.
2: Tak jakby poszedł do sklepu i nie musiał dowodu pokazywać, nie?
3: Zimna Coca-Cola zawsze będzie w lodówce. Ewentualnie jakaś woda mineralna.
0: Bo to impreza się rozkręca.

0: Radio.
1: Magiczne zdanie jest Alexa, open note radio.
2: Każdy piątek po 19:00 zaprasza Darek Faryna.
3: Hello. Słuchacie Note Radio.

0: Dlaczego słuchasz Node Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May.
5: Okay. Uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Node every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim, pierwsze co, to były klimaty muzyczne.
2: I ten jego.
4: I tę wspaniałą muzykę, jaką wydajecie. Node Radio, baby! Yeah!
7: Reklama. Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery.
8: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Node Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Node Radio najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
7: Po reklamie.

0: Zapraszam w środę tuż po 11 na audycję Pogaduchy o klasykach w Note Radio.
1: Jagoda i Krzysiek, zapraszamy.
2: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
3: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
4: Kogo tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
5: To dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
3: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
5: No dobra, może być i tak.
6: Z radiem Not przede wszystkim.
7: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
4: Coś innego takiego by było, nastrojowo.
8: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
9: Zapraszamy was wszystkich.
3: Kochani, zapraszamy.
10: To jest 100%.
3: Jesteśmy z wami, dla was.
11: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
4: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
2: Musi mieć ostatnie słowo.
5: Nie, Karol, daję ci głos.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
4: Słuchacie Not Radio.

0: Witajcie, nazywam się Rafał Bogoniewski, zapraszam Was każdy wtorek po godzinie 19 dla miłośników muzyki rockowej i metalowej w audycji Metalhead w Note Radio. Cały czas się bawimy.
1: Specjalnie do warunków, żeby można było tańczyć, bawić się i nie spocić przy tym.
2: Żeby to nie było, my rodzina, jesteśmy razem, także pozdrawiam.
3: Każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Złote gazowane.
1: Nikomu nie odmówimy.
2: Bawimy się.
3: Każdy, myślę, że każdy będzie zadowolony.
4: Każdego coś się znajdzie.
2: A jak nie, to na Facebooku znaleźć Note Radio. Tam wszystko jest opisane całe, prawda?
1: I zawsze z Wami. Dziękuję.
4: Jajo, jajo.
5: Note Radio.

0: reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Wild Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wild Eagle Cars. Zadzwoń 020 888 020. Z nami dotrzesz na czas.
0: Po reklamie.
3: Największe przeboje czterech ostatnich dekad. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Hausową próbę dźwięku do Not Radio o 8 p.m.
1: Słuchacie Not Radio.

0: Naszym crew.
1: Cześć, tu Zosia.
2: Sławomir Łosowski, zespół Kombi.
3: Z tej strony Kasia Marona.
4: Cześć, tu Kolorofonia.
5: Z tej strony Lika, witam was serdecznie.
6: Hej, tu Łukasz, Wójciak Buczkowski, zespół Piąta Rano.
7: Cześć, tu Ksana.
4: Słuchasz Nord Radio.
1: Słuchacie Nord Radio.

Największe polskie przeboje w Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio. W Note Radio.

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pat Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pat Recovery.
2: Chcesz, żeby twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co stworzy ci profesjonalne logo twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Borek.

0: Marsal. Z tej strony pan Savian.
1: Siemandero, z tej strony Kaktus.
2: Cześć, to duet Calvin & Remy.
3: Z tej strony Sztos.
4: Z tej strony Paweł Nowator.
0: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Note Radio.

0: Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Majo, jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

Hej, tu wasz Kundel! Zapraszamy wszystkie dzieci oraz rodziców na naszą audycję Poranek dla dzieci w Note Radio. Słyszymy się w każdą niedzielę o godzinie 10. Do usłyszenia, pa!

Nowość na antenie Note Radio. Note Radio. Note Radio. Ask yourself.

0: Reklama.
1: Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
2: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
1: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
2: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
1: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
2: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
1: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
2: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
1: oprócz pieniędzy.
2: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
3: Daj się poznać. Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu Twojej firmy. Daj się usłyszeć.
4: Największe polskie przeboje w Note Radio.

0: Cześć moi kochani, tu Sylwia Grzeszczak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
1: Cześć, tu Dziuk.
2: Cześć, tu Karolina Lizer.
3: Hej, Tomek Brun.
4: Hej, tutaj Elites.
5: Hi everyone, it's Marta Armanke.
6: Cześć, z tej strony Marianne, a wy słuchacie...
0: Node Radio.
3: Node Radio.
7: Node Radio.
8: Node Radio.

0: Reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Urodziny? Wesele? A może inna wyjątkowa okazja? Każde wydarzenie zasługuje na wyjątkową oprawę. London Event Decor to sztuka tworzenia wyjątkowych dekoracji. Od balonowych konstrukcji po stylowe aranżacje, które zachwycają przy każdej okazji. Zadzwoń lub napisz 078-49-89-7079. London Event Decor. Dekoracje, które robią wrażenie.
3: Najnowsze hity w Note Radio. Note Radio.

0: Halo, halo, tu Londyn.
1: Hej, hej, hej.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
0: Mogę już?
3: Nie pamiętam.
4: A jak się bawisz?
0: Raz, dwa, trzy, no.
3: No fajnie.
5: Chciałam pozdrowić tutaj ze Slą wszystkich moich znajomych, moje siostry kochane, dziewczyny, żałujcie, że nie jesteście ze mną.
6: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy
7: Node Radio.
8: Ze słonecznego Slau.
9: Wiem się dobrze i do następnego.
10: Node Radio.
11: Tylko z tobą u twojego boku.
5: Boże, ja zapomniałam, że się przedstawić.

Największe rapowe kawałki. Najlepsze hity w stylu R&B. Jak zawsze

0: Cześć, tu Artur Pochwała.
1: Siema, z tej strony Żurek.
2: Cześć wszystkim, z tej strony ojciec Arkadiusz.
3: Cześć, z tej strony Kazon.
4: Cześć, tu Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek.

0: Epem, tak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. O którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, bo 11 latach się przekazał. No właśnie.
2: Ja już moja nagroda.

0: Reklama.
1: Awaria samochodu? Stłuczka? Pad Recovery już jedzie. Najlepszy serwis na wyspach. 0784-236-4699. Transport ładunków do 3 ton. Zaufaj profesjonalistom. Pad Recovery. Wide Eagle Cars. Najlepsze polskie taksówki w Londynie. Wozimy Was na każde lotnisko. Zawsze legalnie, bezpiecznie i z ubezpieczeniem. Tylko Wide Eagle Cars. Zadzwoń 020-888-88-020. Z nami dotrzesz na czas.
0: Po reklamie.
2: Nowość na antenie Note Radio.
3: Note Radio.
2: Note Radio.

0: Piotr Spółkowski.
1: Z tej strony Kasia Marona.
2: Cześć, tu Kolorofonia.
3: Z tej strony Nika, witam was serdecznie.
0: Hej, tu Łukasz Wójcik-Gruszkowski z zespołu Piąta Rano.
4: Słuchacie Node Radio.
2: Słuchasz Node Radio.

0: Reklama. Organizujesz wydarzenie, targi albo wystawę?
1: Potrzebujesz wizytówek, ulotek, broszur, cenników albo voucherów?
0: A może szukasz banerów, flag, naklejek, paneli na stoiska albo ubrań firmowych?
1: Drukujemy wszystko. Od małych gadżetów po wielkie reklamy zewnętrzne.
0: Printing Cheap. Szybki, profesjonalny druk w najlepszej cenie.
1: Wspieramy Twoją markę na każdym etapie. Od projektu do gotowego produktu.
0: Odezwij się do nas już dziś i przygotuj się na sukces.
1: Printing Cheap. Drukujemy wszystko
0: oprócz pieniędzy.
1: Sprawdź nas na printingcheap.co.uk.
2: Chcesz, żeby Twój biznes błyszczał niczym diament? Wiele rzeczy małych stało się wielkimi tylko dzięki odpowiedniej reklamie. diamondad.co. Stworzy Ci profesjonalne logo Twojej firmy, stronę internetową, sklep internetowy oraz pomoże w rozwoju Twojej nowej strony www w internecie. Wejdź na www.diamondad.co lub znajdź nasz profil na Facebooku diamondad.co.
0: Po reklamie.
3: Słuchacie Note Radio.
4: Budziłem się niewyspany troszkę, na śniadanie monte, wymieszane emocje.

0: Cześć, z tej strony Funky M. Gorąco zapraszam wszystkich słuchaczy Node Radio na audycję Lucid, której możecie słuchać w każdy piątek od godziny 18 czasu brytyjskiego. Audycja, w której swoje umiejętności prezentują najlepsi DJ-e z Polski. Najlepsza klubowa muzyka i ogromna dawka pozytywnych emocji. Gorąco zapraszam, Funky M.
1: Najnowsze hity w Node Radio.

0: Reklama.
1: Włosy jak marzenie w super cenie? To możliwe! Odwiedź polski salon fryzjerski Magnetic na Ealing Common i skorzystaj z szeregu usług, które wykonują profesjonalni fryzjerzy. Strzyżenia męskie, damskie, koloryzacje, upięcia, trwałe ondulacje i wiele innych pozycji. Wejdź na stronę www.polskifryzjer.uk i zarezerwuj dogodny dla siebie termin.
2: Daj się poznać! Zareklamuj swoją firmę w Note Radio i zyskaj nowych klientów. Wejdź na www.note.radio/reklama albo napisz do nas na adres marketing@note.radio. Reklama w Note Radio, najlepszą drogą do sukcesu twojej firmy. Daj się usłyszeć.
3: Najnowsze hity.
4: Najnowsze hity.
3: Note Radio.

0: Dlaczego słuchasz Node Radio?
1: To jest lepsze niż inne.
2: Podarek gra nasze rytmy.
3: Nie osądza, wysłuchuje i koniec.
4: Bo kocham Dariusza i May.
5: Uwielbiam Node Radio, to jest najlepsze radio na świecie.
6: Ja słucham radia Node every day.
3: To były moje klimaty muzyczne, przede wszystkim, pierwsze słowo, to były klimaty muzyczne.
7: I ten jego.
8: Tą wspaniałą muzykę, jaką wydajecie, Node Radio, baby! Yeah!

0: tej strony Tomek Lubert. Zapraszam wszystkich słuchaczy Note Radio w każdy wtorek o godzinie 11 na moją autorską audycję pod tytułem Lubert z miłości do muzyki. Każdy wtorek, godzina 11, Note Radio. Serdecznie zapraszam.
1: Naprawdę atmosfera jest bardzo fajna.
2: To jest naprawdę, tego się na co dzień nie widzi, tylko się słyszy.
3: Kogo tu nam można ciągnąć na jakieś piwo?
4: Po dwa piwa, dla mnie i dla ciebie.
2: Cztery nawet, co ja gadam. Oczami wyobraźni.
3: No dobra, może być tak.
5: Z radiem Not przede wszystkim.
6: Nie było czegoś takiego jeszcze tutaj w Londynie.
3: Też coś innego takiego by było, nastrojowo.
7: Ujmuje mi język, nie jestem przyzwyczajony do tego typu spotkań.
8: Zapraszamy was wszystkich.
2: Kochani, zapraszamy.
9: To jest 100%.
2: Jesteśmy z wami, dla was.
10: Zapraszam was do słuchania Note Radio.
3: Note Radio, tak trzeba powiedzieć.
1: Musi mieć ostatnie słowo.
4: Nie, Karo, oddaję ci głos.
11: To poleci na melanżach, a branża zwęszy skandal. Ser mi te demanda, zerknij jak to bangla. Robimy ten remix, żeby latał na balangach. Ja mam lot jak helikopter, tylko...